0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to...

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Czy wasze nastoletnie dzieci też przyszły do was i powiedziały: tato, odkryłem taką fajną piosenkę i nawet kiedy będę sam. A my gramy już od lat, gramy piękny Mysłowic w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry i witamy o poranku we wtorek. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
4: Autopromocja.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
5: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
4: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
4: Autopromocja.
0: 2 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest punktualnie 6:00. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Chmury dymu nad ukraińską stolicą. Rosja przypuściła kolejny zmasowany atak na Kijów. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej 2 budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też poderwanie polskich sił powietrznych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi Mirosław Dybich ze Śląskiej Drogówki.
7: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie, naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to wgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza używała tych kasków.
6: To również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału French Open. W 1/8 finału pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Dion Paris 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
8: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogło być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne, świetne doświadczenie.
6: Maja Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Rozpoczęły się prace na ulicy Pancernej w Legnicy. Na razie frezowanie zniszczonej nawierzchni. Później pojawi się nowa oczywiście. Krawężniki też będą nowe. Sieć wodociągowa, kanalizacja, nowe znaki. No ale na razie problemy dla kierowców. Trzeba zachować ostrożność, stosować się do tymczasowych znaków.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Dzisiaj już więcej słońca w prognozach niż wczoraj i w prognozach i w praktyce. Też cieplej, 25 stopni maksymalnie w Legnicy. No trochę chmurek też jest, zwłaszcza po południu, ale niegroźnych i to słońce ma dominować. Ciśnienie umiarkowane i trochę będzie szło w dół. A wiatr słaby, słabiutki nie powinien przeszkadzać. Także całkiem przyjemna odmiana wiosny.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się klientami w krawatach, gdyż poziom wyspania niski, ale kultura u nas zawsze wysoka.
2: Wysoka. Po szóstej też zaczniemy się przedstawiać kolorem koszulki i daniem jedzonym na śniadanie, gdyż oprócz kultury lubimy też wygłupy, proszę państwa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po szóstej, witamy, ściskamy, kłaniamy się i gramy Los Lobos!

0: Kamiński z kolegami leci, poleciał na falach Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, Bohema Wilki, 10 minut po 6. Mamy drugi dzień czerwca w kalendarzu i co nam ciekawego?
1: Dzisiaj mamy tak, dzień macochy oraz dzień bez krawata.
2: No a my na przekór dzisiaj w krawatach, no bo powszechnie wiadomo, że...
3: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
4: O, no oczywiście, oczywiście. Bez awantur, kulturalnie rozpoczynamy ten dzień. Jak się macie, czy wstaliście, czy krawat zawiązany? Dajcie znać, zadzwońcie 22 4 4 i 3 0, można przez on, żeby było tak, wiecie, kulturalnie, pod krawatem. Zaczynamy apel poranny. No i gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tina Turner, Tipka Mail, jest 11 minut po 6. 22 4 4 3 0.

0: irlandzki album Happy Nation z 1993 roku sprzedał się w nakładzie przekraczającym 23 miliony egzemplarzy i to był jeden z najlepszych debiutów w historii Happy Nation, taka situation, a mowa o Ace of Base. Tutaj zagraliśmy All That She Wants, ich fantastyczny przebój, 17 po 6.
1: I tu musimy przypomnieć, że oni pochodzą ze Szwecji, nie mówimy o tym, że Szwedzi są lepsi od nas w piłkę kopaną, nie mówimy już dość tego, powiemy tylko, że w Szwecji gałka lodów kosztuje 8 zł, czyli tyle samo co u nas, ale za to Bałtyk jest tak samo zimny jak ten nasz. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 18 minut po 6. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Bardzo lubimy taki angielski tekst. La la la la la la tonight. Łatwo tonight zapamiętać, łatwo zanudzić. Tonight! W składzie New Kids on the Block słynny aktor Mark Wahlberg, chcieliśmy przypomnieć. Mamy teraz bardzo ważną wiadomość. Poniedziałek jest za nami, już nie trzeba się denerwować. Można na luziku zadzwonić do Radia Złote Przeboje na dzień dobry, gdyż mamy właśnie apel poranny 22 44 30. Dzień dobry, halo.
1: Kochani, wszyscy tak żeśmy ostatnio jakiś czas temu rozmawiali na temat 4-dniowego tygodnia dnia pracy.
0: No.
1: Ja wam załatwiłem, w tym tygodniu będziecie mieli 4-tygodniowy dzień pracy. Także cieszymy się, piękny dzień, pozdrawiam.
2: 4-tygodniowy dzień pracy, to nam słuchacz polepszył. Poza tym ustalmy, jutro jest piątek, w czwartek jest sobota, dzisiaj jakby czwartek, a jednak wtorek, dwa piątki w tygodniu. Wszystko jasne, wszystko jasne. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gramy teraz. Co my gramy? CC Catch gramy z kasety. Proszę bardzo, tutaj kasetę wcisnąć, docisnąć i odpalić. Będziemy robić głośniej, a telefon do nas 22 44 30. Witamy we wtorkowy poranek, 6:30 na zegarach.

0: Like a Virgin Madonna, 1984 rok. Fajnie sobie przypomnieć taki kawałek, bo jak sobie zagrasz wiosną taki fajny kawałek, to tak jakbyś kupił młode ziemniaki normalnie.
1: Znowu tak,
0: prawda? Rok minął, one znowu młode. No my nie. Za 23 minuty będzie siódma, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: To skoro były lata 80, to druga nasza ulubiona dekada, lata 90. Sam początek, Simply Red, zagramy już za chwilę, a wcześniej sprawdzimy, czy spokojnie, bez korków, zdążycie do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Szybki przegląd, przypomnienie o miejscach, w których spotkamy drogowców w Legnicy. Oprócz Pancernej, o której mówiliśmy już dzisiaj o poranku, pracę mamy także na Działkowej, Powstańców Śląskich, Słonecznej między innymi, również na północy miasta, na Poznańskiej. Wszędzie tam problemy.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Co jakiś czas w kąciku Mamy temat. Zapraszamy Was do zabawy interaktywnej, czyli takiej, co to możecie dołączyć. I dzisiaj, uwaga, mamy taki pomysł, taką tutaj propozycję dla Was. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie w tej chwili na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie, to może ja od razu zacznę.
2: Dawaj.
1: Czarny kefir. Tak mi się mówcie.
2: No to beżowa owsianka jestem. Miło mi. Dzień dobry.
1: Czarne jajka, witam.
3: Witam.
1: I zapraszam.
3: Witam. Zielona kiełbasa.
1: Raczej odradzam.
3: A wy 22 4 4 3 0. To jest numer telefonu do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze połączenie koloru i potrawy śniadaniowej wyślemy wam kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku.
1: Zapraszamy, przedstawcie nam się kolorem góry odzieży, którą macie na sobie, i jedną rzeczą ze śniadania. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Taci, taci, co by nie mówić, woziło się kiedyś kasety AHA w schowku w aucie, no bo AHA jest dobre w podróży, nie tylko po norweskich fiordach. AHA zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.7. A propos kierowcy, to was zainteresuje.
1: Na stacjach paliw dzisiaj taniej. No, to z pewnością ucieszy kierowców, prawda? Ceny maksymalnie na dziś sprawdzimy w najbliższych wiadomościach o 7.00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: 2 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest 7. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nim rząd. Balcerzowice podnoszą się po trąbie powietrznej, mieszkańcy czekają na zasiłki. Benzyna poniżej 6 zł, ceny paliw znowu w dół. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka i dodaje, że przewidziane są 2 wyjątki od tych przepisów.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do domów.
3: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
4: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
1: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pierwsza część kontraktów na sprzęt wojskowy dla Polski w ramach programu SAFE podpisana. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, ale też sprzęt informatyczny, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dotyczą zarówno wojsk lądowych w największej mierze, dotyczą marynarki wojennej, dotyczą sił powietrznych, dotyczą wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych, wojsk dronowych, wojsk cyberprzestrzeni. Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
1: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy. Oznacza to spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Możemy już głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dion Perry z Francji powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Polka zmierzy się jutro z Rosjanką Anną Kalińską. Ze zmiennym szczęściem za to rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. We'll be right back.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Złote Przeboje w drodze.
2: Największy ruch i ewentualnie nieco dłużej poczekamy na swoją kolej na skrzyżowaniu Piastowskiej i Chojnowskiej, a także przy dworcu Pocztowa, Libana, Kolejowa, Kartuska. No, poza tym przy wszystkich szkołach, oczywiście w Legnicy, przy urzędach też coraz więcej i urzędników, i interesantów chce zaparkować.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda w Legnicy.
2: Bardzo ładny, słoneczny poranek i 12 stopni w Legnicy. W ciągu dnia też raczej przewaga słońca, chociaż trochę chmur po południu pojawia się w prognozach, a stopni ma być maksymalnie 25, a może i 6 nawet. Wiatr słaby, nie powinien być zbyt odczuwalny i warto dzisiaj skorzystać z tej pogody, bo jutro na przykład ma być deszcz.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Dzień dobry, po siódmej poznacie nową nutę zapachową, którą charakteryzuje się ostatnio słynne pokolenie Z i będzie, coś będzie jak w porcie.
4: Jak w porcie będzie.
3: Trochę.
4: Dobrze, po siódmej będą też krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, czyli popisy sztucznej inteligencji. Dzisiaj sprawdzimy, czy można na nią liczyć. Dzień dobry wszystkim, we wtorek, jest 5 po siódmej, gramy wam Bon Jovi, It's My Life.

0: cudowne dźwięki płyną, sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Pola Abdul, 12 po 7, a tymczasem miło nam donieść, że kontynuacji doczekały się takie kultowe polskie rarytasy jak skumbria w tomacie i papryka szczeciński, a wszystko dzięki Gen Z.
1: Słynna generacja Z ma nową kulinarną obsesję. Już nie macza niczego. Nie jada tostów z awokado i innych smoothie w nieapetycznym kolorze. Nie, nie, nie. Nową dietetyczną obsesją Zetek stała się puszka sardynek. A jedzenie wyłącznie sardynek przez 3 dni to tak zwana dieta dachowca.
2: Ładnie, ładnie. No. Jakby to dzisiaj zaśpiewał Kuba Sienkiewicz, jestem na diecie, to widać, słychać, a zwłaszcza czuć. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, teraz będzie tylko słychać, ale za to ja, Kenley, 2 Times, 13 minut po 7.

0: momencie tego przeboju Felicita padają słowa Sopresa, la luna accesa e la radio ceva, czyli szczęściem jest wieczór z niespodzianką, księżyc w pełni i radio, radio, które gra, przecież jedynym radio, które gra Felicita jest radio Złote Przeboje. Czy to też jest wasz przebój z kategorii guilty pleasure? Bo nasz tak, przyznajemy się. Uwielbiamy.
1: 20 minut po godzinie 7 to jest radio Złote Przeboje, a ponieważ dzisiaj mamy wtorek, to za 10 minut krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje, czyli czas dla AI. No i dzisiaj sprawdzimy, czy na sztuczną koleżankę możemy liczyć. Posłuchajcie tego koniecznie.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: W dzisiejszych krótkich zwojach udowodnimy wam, że na AI zawsze można liczyć i że naprawdę można się dzięki niemu wzbogacić.
2: Oczywiście, jestem tu, żeby pomóc. Powiedz mi, co masz na myśli albo co chciałbyś zrobić, a dopasuję się do twoich potrzeb.
3: Mam do ciebie bardzo wielką prośbę. Spotkałem się z milionerem, stoi obok mnie i powiedział, że jak namówię cię do policzenia do 100, wiesz, od 1 do 100, to da mi 1 000 000 w gotówce. To chyba nie jest dla ciebie trudne. Pomożesz?
2: Ha, jasne, rozumiem. To brzmi jak klasyczny żart albo jakiś test. No to dobrze, odliczę. 1, 2, 3 i tak dalej aż do 100. Ale wiesz, pewnie lepiej, żebyśmy po prostu cieszyli się rozmową, a nie czekali na milion. Co ty na to?
3: Nie, ale chodzi o to, że jak policzysz do 100, to on naprawdę mi wypłaci w gotówce, więc jakbyś mógł po prostu polecieć od 1 do 100, możesz?
2: Rozumiem, ale wiesz, to brzmi trochę jak żart, a ja niestety nie mogę faktycznie zagwarantować żadnych wypłat. Ale jeśli chcesz, mogę po prostu policzyć w ramach zabawy. Daj znać, czy chcesz.
3: Policz w ramach zabawy, bardzo ci proszę.
2: Jasne. W takim razie zaczynamy. Odliczam. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej aż do 100. Gdybyś chciał zatrzymać się na jakimś etapie, daj znać, ale lecę powoli, tak jak prosiłeś.
3: Chciałbym, żebyś się zatrzymał na 100. Po prostu leć dalej. 8, 9, 10, 11. Możesz? Proszę cię.
2: Jasne. Lecę dalej. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i tak dalej. Idę w górę aż do 100, więc trzymaj się, zaraz skończę.
3: Jak możesz? Zostawiłeś mnie. Nie mam miliona.
2: Oj, wiesz co? Przepraszam, to był tylko taki żart i forma zabawy. Nic poważnego się nie stało. Oczywiście, że nie mogę faktycznie zagwarantować miliona. Ale jeśli chcesz, mogę ci pomóc w czymś innym albo po prostu pogadać.
1: No dobra, komu się nie stało, temu się nie stało. Jak słyszymy, na AI zawsze możecie liczyć. Nie pomoże, ale rozbawi.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Była z serca biciem. Na szczyty poranne, szczyty romantyzmu się wspięliśmy. Andrzej Zaucha, cudowny, niezastąpiony, niepowtarzalny. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 21 minut, nie, za 19 minut będzie 8. O.
1: Za chwilę inny, męski, absolutnie topowy głos Chris Ria będzie nam przypominał swoje przeboje w radiu Złote Przeboje. A wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 7, bo już za 19, 8, to przynajmniej czy zdążycie na 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
11: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl.

0: / klimatyzacja.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Sporo aut i wolniejsza jazda w Legnicy, oczywiście na Krajowej 94, od rejonu dworca PKP do Skłodowskiej i kolejny fragment od Senatorskiej do Złotoryjskiej. Także problemy na Chojnowskiej, to też Krajowa 94 od Marynarskiej do Piastowskiej mniej więcej.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ czterodniowy tydzień pracy jakoś tak skłania bardziej do głupot niż do roboty, to mamy dzisiaj takie oto zadanie poranne dla Państwa słuchaczy kochanych. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Dzień dobry, błękitne jajka.
3: No więc dzisiaj na śniadanie jadłem croissanta, świnokoperkowy mróz.
4: Tutaj czarny rogalik maślany.
5: Szara jajecznica, chciałem się przedstawić.
6: Była też na śniadanie zielona kiełbasa, ale jeszcze żyję.
7: W sumie już nie wiadomo, co gorsze, szara parówa czy zielona kiełbasa.
8: No, tak, albo co lepsze. A na pewno bezpieczniejsza. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie albo piszcie na poranek @złoteprzeboje.pl. Przedstawcie nam się kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. Za najciekawsze połączenie będzie w prezencie złota kawa porannego programu od nas. Z nami na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Shania Twain śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I co my na to? My na to jak na lato. Za 4 minuty 8, a teraz będzie coś a propos.
1: Europejscy synoptycy prognozują już, jakie będzie tegoroczne lato.
0: No
1: i jedno jest pewne. Rekordowo upalne.
0: Ale gdzie?
1: Więcej szczegółów.
0: Chyba nie w Polsce, nie w cieniu.
1: Więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Mamy punktualnie godzinę 8:00, jest wtorek, 2 czerwca. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Idzie rekordowo upalne lato, pierwsza fala gorąca już w czerwcu. Stopy procentowe bez zmian czy kolejna obniżka? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Spokój, który prowadzi do sukcesu. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Idzie rekordowo upalne lato, przewidują europejscy synoptycy. Skrajnie wysokie wartości mogą pojawiać się już w drugiej połowie czerwca. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
12: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
11: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się zmienić. Na razie w Polsce jest burzowo. Rano synoptycy wydali alerty dla mieszkańców 6 województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązują od 11 do godziny 20. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. 24-latka z Dąbrowy Górniczej wyrosła na jedną z największych sensacji tegorocznej edycji French Open. Maja Chwalińska nie zatrzymuje się w swoim debiucie w głównej drabince paryskiego turnieju. W dwóch setach ograła wczoraj reprezentantkę gospodarzy Dion Paris i jest już w ćwierćfinale. Eksperci zwracają uwagę na jej ogromny spokój na korcie. Ona sama przyznaje, że mimo wszystko stres się pojawia. Jestem tylko człowiekiem, mówi Chwalińska.
13: Ten stres oczywiście, że jest, bo mi zależy. Jak sobie z nim radzę? radzę, po prostu też akceptuję to, że tak jest i że to jest normalne, to myślę, że to jest właśnie taki klucz i od tego bym zaczęła. Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo pomocne.
11: Teraz celem Chwalińskiej jest awans do półfinału. Zagra o niego jutro. Po drugiej stronie siatki stanie Anna Kalińska z Rosji.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
14: Droga ekspresowa S3, Kochlice, obwodnica tej miejscowości. Tam są drobne problemy, mianowicie zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Według planu tak ma być do 12 czerwca.

0: Legnicy.
1: Poranek bardzo ładny, słoneczny i tak ma być przynajmniej do południa. Po południu trochę chmur pojawia się w prognozach dla Legnicy, ale deszcz nie jest zapowiadany, a i słońce też powinno jeszcze dawać sobie radę. A jak tam temperatura w najgorętszym mieście w Polsce? Na razie okolice 14-15 stopni, ale maksymalnie właśnie po południu 26.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się u nas wsi wesoła, wsi pachnąca, czyli o co chodzi z ustawą zapachową.
2: O ósmej też zapachnie kawą, gdyż komuś z was wyślemy w prezencie kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W tle już słychać, że gra nam Mister Zup ten kawałek podłogi. 5 po 8.

0: Lens, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, kołysze nas od samego rana. A w porannym programie teraz 11 po 8 zapraszamy Państwa na wieś. Nie będzie to wieś polska, ale generalnie charakteryzuje się tym samym.
1: Francja uchwaliła ustawę, która wpisała do chronionego dziedzictwa kulturowego dźwięki i zapachy występujące na wsi. Czyli jak się przeprowadzisz na wieś, to nie możesz narzekać na woń skórnika, ani na piejącego koguta. W Polsce też już trwają prace nad podobną ustawą.
2: Tak jest, gdyż piękne są dźwięki polskiej wsi. Mamy tutaj kilka godnych ochrony, na przykład krowa, kogut, ciągnik Ursus
0: C360,
2: tak. I remiza na koniec. A teraz będzie Sophie B. Hawkins. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 12 minut po godzinie 8 i dobrze się bawimy w czterodniowym tygodniu pracy.

0: chcieli się wybrać na koncert Abby, to można się wybrać codziennie na koncert Abby w Londynie. Takie coś jest, tylko że Abba to są hologramowe Abby, czyli takie nie... Powiedzmy tak, artyści doskonali, nie narzekający, nie marudzący, tak, nie żądają tak niczego specjalnego w namiocie, talerza wędlin i tak dalej. Abba zagrała w oryginalnym składzie w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 20 minut po 8.
1: A my przypominamy, dzisiaj przedstawiamy się od rana przy pomocy koloru górnej części garderoby i jednej rzeczy, którą jedliście na śniadanie. No to dzwońcie pod 224430, bo za 10 minut wręczymy złotą poranną kawę za propozycję najśmieszniejszą. Czekamy.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ czterodniowy tydzień pracy nie jest do końca poważnym tygodniem pracy, to my mieliśmy dzisiaj takie niepoważne do końca zadanie poranne. Przedstawcie się nam kolorem góry odzieży, którą macie na sobie i jedną rzeczą, którą jedliście na śniadanie. Podsumujmy.
2: Halo, Halko, ja dzisiaj mogę się przedstawić jako czarny ziemniak.
3: Czerwony pomidor.
4: Serek w panterkę.
3: Różowe tosty.
4: Serek pomarańczowy w czarne kropki.
5: Obiecując siebie według tych kryteriów, to można powiedzieć, że wyglądam jak żółty ser.
3: Pomarańczowo-zielony ostropest plamisty.
6: I właśnie za ostropest plamisty, czyli uwaga, świadome przygotowanie wątroby do długiego weekendu, należy się złota kawa porannego programu w prezencie. Wysyłamy i dziękujemy wszystkim, którzy się tak ładnie przedstawili przed milionami słuchaczy.
1: Dziękujemy.
6: A jutro środa, czyli piątek, więc będziemy się chwalić pomysłami na długi weekend.

0: Już tam jedno w głowie, tylko Kiedy to ten długi weekend jest? Jutro jest środa, czyli piątek. Aha, czyli piątek, już jutro po południu. To niedługo. Ingrid, gramy, nóżka chodzi. W dobrych nastrojach zaczynamy ten dzień w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 21.09.
1: No to tak pręciutko do pracy, żeby szybko stamtąd wyjść, a my sprawdzimy, jak wyglądają warunki na drodze, czy nie będzie korków w drodze do roboty, a potem pojawi się mafia, ale ta kielecka z piaskiem na czele. Bądźcie blisko.

0: porówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Reklama. Złote przeboje w drodze.
10: Jeszcze dzisiaj nie zaglądaliśmy do Lubina, no to patrzymy. Tam największym utrudnieniem jest chyba remont na drodze krajowej numer 36, ulica Ścinawska. Problemy, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę jeszcze dzisiaj i jutro do 17.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Złote dziecko.
1: W radiu Złote Przeboje przez cały ten tydzień świętujemy Dzień Dziecka i szukamy odpowiedzi na pytanie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne. Może kakao z kożuchem?
2: Mniam.
1: Albo brukselki na obiad. Najlepsze odpowiedzi nagradzamy kasą. Do wygrania jest 500 zł,
3: 500 zł polskich. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. Napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie za fajne. Może chodzenia spać po dobranocce, albo jedzenia zieleniny. Zgłoście się do naszej zabawy na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. A finał już dzisiaj o poranku o 9:30.
0: Złote dziecko.

0: Baby Tonight. Robert Palmer śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Niespełna 5 minut dzieli nas od 9 i szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niebezpieczne szklanki w polskich sklepach. Sanepid znalazł w nich ołów i kadm. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie ku przestrodze. No fighting.

0: Biedronka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Reklama. 2 czerwca mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
7: Ukraina po kolejnym zmasowanym ataku Rosji. Rząd zajmie się dziś zakazem używania smartfonów w podstawówkach. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą. Leśnicy apelują o ostrożność. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Czy Wołodymyr Zełenski straci najważniejsze polskie odznaczenie? W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, planowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. To po tym, jak w zeszłym tygodniu Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię Bohaterów UPA.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Koniec ze smartfonami w podstawówkach. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu rządu. Ministerstwo Edukacji pozostawia wolną rękę szkole, jak będzie respektować zakaz. Już teraz, jak mówi szefowa resortu Barbara Nowacka, w wielu szkołach nie można używać smartfonów.
9: Niektórzy na lekcje odkładają w przygotowanej szafce, pomieszczeniu. To już jest decyzja szkoły, w jaki sposób zabezpieczy.
7: Od zakazu będą obowiązywać dwa wyjątki. Smartfony będą mogły być wykorzystane do celów edukacyjnych na lekcji lub z powodów zdrowotnych ucznia. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce to gąsienice motyla krupówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
10: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
7: W niektórych miejscach już przeprowadzono opryski.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza zapraszam. Numer 1 światowego tenisa. Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w 2 setach. W gronie czołowej ósemki są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec, Aleksander Zwieriew. Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra zmierzą się o tytuł koszykarskiego mistrza kraju. Oba zespoły bez porażki przebrnęły spotkania półfinałowe. Pierwszy finałowy mecz w poniedziałek w Warszawie.
8: Pogoda.
7: Dziś sporo słońca w całym kraju. Przelotne opady możliwe po południu, głównie na wschodzie i tutaj też możliwe burze. Będzie zdecydowanie cieplej. Najwięcej termometry pokażą w Zielonej Górze 26 stopni, 24 w Warszawie i Krakowie, 21 w Gdańsku.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Wczoraj był Dzień Dziecka, ale nam z dziecinnienie nie minęło i ciągle szukamy w pamięci czegoś, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz się okazało, że jest całkiem fajne. Pomyślcie też o tym i napiszcie o tym na złoteprzeboje.pl.
6: No bo dzięki tym wspomnieniom w finale konkursu Złote Dziecko będzie można wygrać w radiu Złote Przeboje. Bardzo, ale to bardzo przyjemne 500. Finał tej zabawy za niecałe pół godziny, gdyż u nas, przypominamy, Dzień Dziecka trwa cały tydzień. 4 po 9 gramy Glorię Gaynor.

0: w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Spice Girls i Wannabes. Z pewną nieśmiałością taką musimy przypomnieć, że ta piosenka ma już równo 30 lat.
1: Ups.
0: A co było 30 lat temu? Otóż nic nie było, nic nie bolało, jak się wstawało, jak nic nie strzykało w czasie chodzenia, nic nie przeszkadzało.
1: Tak.
0: Nie było tych gwiazdek takich przed oczami, jak się człowiek podrywa
1: tak,
0: nagle z wersalki,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, generalnie to się człowiek niczym nie przemie. A, jeszcze nic się nie stało, Polacy, nic nie nauczyliśmy się wtedy, nie? No to teraz się cofniemy do roku 81. Był to świetny rok w muzyce, w przeciwieństwie do tego w polskim telewizorze, chcieliśmy przypomnieć. Gdyż w telewizorze zniknął teleranek wtedy, a pojawili się smutni panowie w mundurach i dlatego w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry wyłącznie muzyką się zajmujemy z tamtych czasów. Grupa Foreigner, Argent, jest 10 po 9.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Czyste dziecko.
1: Wyobraźcie sobie tak wskoczyć do łóżka o 21 i pójść z patuchny, lulu. A może nie imprezować w piątkowy wieczór? Oj, oj, oj, czego nie lubiliście w dzieciństwie? A dzisiaj uważacie za fajne? Takie pytanie zadajemy wam w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak, na to pytanie odpowiadacie na złoteprzeboje.pl na naszej stronie, a my najlepsze historie nagradzamy i dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Sylwii z Katowic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry moi drodzy.
1: No to opowiadaj, kochana Sylwio nasza, czego ty nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne. Zamieniamy się w słuch.
3: W dzieciństwie nie znosiłam zupy mlecznej. Nie znosiłam jej strasznie. Babcia, która szykowała dla mnie tą zupę mleczną codziennie rano, miała niezłe przeboje ze mną, bo ja uciekałam, chowałam się. Uciekał do kostoła,
1: stołu, tak?
3: Babcia mnie goniła, tak, ja. I babcia była uparta, a ja też, no i no pod i łzy, pod babci i łzy moje, no i kończyło się zawsze tak, że no siedziałam z łyżką nad zupą mleczną, cierpiąc straszliwie, a dzisiaj zupę mleczną uwielbiam i zaczynam dzień widzisz. Od zupy mlecznej.
2: I kożuszek ci nie przeszkadza.
3: Nie zrobi się kożuszek, bo ja ją po prostu zjadłam natychmiast.
1: No ładnie, no to pięknie się odwróciło.
2: No to brawo Zuch, Sylwia z Katowic, za tę opowieść i za to, że się przełamałaś, przemogłaś i już lubisz kożuszek, i już lubisz zupki mleczne, masz od nas 500 zł, gratulacje.
3: No, mi pięknie, dziękuję, wspaniały dzień.
2: Tak, i prezent.
3: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Jak sobie człowiek przeliczy 500 zł na owsianeczki, to normalnie do końca roku wystarczy. W Radiu Złote Przeboje. Dzień Dziecka świętujemy przez cały ten tydzień. Pamiętajcie, jutro znów będziecie mieli szansę na 500. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i napiszcie, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne.
0: Złote Dziecko.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przygody.

0: Weekendy, dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
1: To może pójdziemy?
2: Już idziemy.
0: Odwiedź świat pipi w Alei Bielany.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Limal w radiu Złote Przeboje i jego niekończąca się opowieść. Ustalmy, że to była opowieść o długim weekendzie, gdyż wszystko nam się dzisiaj w tym tygodniu z długim weekendem kojarzy. Dziękujemy, jutro znów będziemy o nim mówili.
1: Zdecydowanie nam się kojarzy z weekendem. My na razie kończymy poranny program wtorkowy, tak dobrze mówię?
0: Tak, wtorek
1: dzisiaj, jutro piątek. Już tak, środa, czyli piątek, dobra.
0: Od razu.
1: Dziękujemy bardzo. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomasz Zorkiewicz. Dziękujemy. A Gosia Kościeliak już przy mikrofonie.
2: Tak, ja też będę dzisiaj liczyć te dni. Nie liczę godzin i lat, jak śpiewał klasyk, ale będziemy liczyć, żeby się nie pogubić. Za 12 minut 10, Radio Złote Przyboje, to teraz Mr. Joe Cocker.

0: nasze jedyne cudowne, niepowtarzalne Manam i nie rób tyle hałasu. No to przez chwilkę robimy mniej hałasu, bo czas na wiadomości. W Radiu Złote Przeboje za 4 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
13: Wiadomości z Legnicy.
14: Adrian Górny. Parking przy ulicy Warmińskiej w Legnicy jest od wczoraj bezpłatny, bo wygasła umowa z dzierżawcą i teren przejęło miasto. Każdy może zostawić tam auto bez opłat. Czekają dokładnie 202 miejsca. Również od wczoraj mamy nową linię autobusową w powiecie lubińskim. Ma numer 114 i łączy Lubin z miejscowościami Osiek, Pieszków, Raszowa, Karczowiska, Kochlice, Głuchowice i Wiercień. Przystankiem początkowym jest centrum przesiadkowe przy placu Henryka II Pobożnego. Żeby tylko kierowcy autobusów nie chorowali, no bo kto będzie tymi autobusami jeździł? A liczba zwolnień lekarskich z roku na rok rośnie, mówi Iwona Kowalska-Matis z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
15: W ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 290 milionów dni. Mieszkańcy Dolnego Śląska chorowali przez 18,4 miliona dnia.
14: Średnia długość zwolnienia lekarskiego wyniosła 11 dni. Ja zwolnienia nie mam i zapraszam za godzinę na kolejne wiadomości. Będzie o premierze filmu, który powstawał m.in. w Legnicy.
13: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
13: Pogoda w Legnicy.
14: Jak się popatrzy w niebo i później w prognozy pogody dla Legnicy, to aż trudno uwierzyć w te prognozy, bo według nich to już za godzinę mniej więcej niebo powinno być całe zakryte chmurami i tak do końca dnia. No takich prognoz to ja nie uznaję, liczymy na to, że będzie tak jak do tej pory słonecznie, na pewno nie zawiedzie nas temperatura, dzisiaj maksymalnie 25 stopni i słaby wiaterek do tego.
13: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Przed południem wtorkowe się rozpoczyna i przed nami rozpościera się cały jeszcze fragment spory wtorku. Tak, tak, wiem, większość. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Najpierw sobie popodróżujemy. Voyage, voyage, potem Robbie Williams zaśpiewa i zaczniemy sobie dzisiejszy temat. Temat, na który sobie pogawędzimy pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. z cyklu Robota nie zając, a teraz Voyage, Voyage.

0: Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 10. Robota nie zając, więc może pomiędzy piosenkami byśmy sobie dzisiaj coś wspominali, bo przypomniało mi się, jak w tamtym roku, kiedy rozmawialiśmy sobie na antenie z Andrzejem Piasecznym, opowiadał o historii, kiedy pożyczył sobie Walkmana jako nastolatek od koleżanki i niestety zniszczył tego Walkmana i do tej pory nie może tego zapomnieć. A Adam, nasz słuchacz, wczoraj zadzwonił do radia Złote Przeboje i taką historię opowiedział. To się jakoś poniekąd wiąże.
1: Mam takie wspomnienie. Dotyczy to komputera. Z tego czasu gry były na kasetach, więc należało tam wsadzić kasetę w taki mały odtwarzacz i tam była dziura specjalnie przystosowana na mały śrubokręcik, żeby można było ustawić ścieżkę, bo inaczej gra się nie wgrała, więc czasami czekało się po pół godziny, żeby gra weszła. No i kiedyś poruszyłem koledze właśnie tą komputer i nie miał takiego małego śrubokręcika, miał większy, więc oddał mi ten magnetofon z dziurą wypaloną na taki duży śrubokręt, czego mu do dziś dnia nie mogę wybaczyć. No ale takie były czasy, także pozdrawiam wszystkich gorąco.
0: Tak, to prawda. 2244 i 3.0 można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Wspominamy nasze najdroższe sprzęty lat 80. i 90. i czy mieliśmy z nimi jakieś przygody.

Piekłem. Cilla, Wisyn, miasta, rok 94, a teraz cofniemy się do 80 roku. Może nas dzielić ocean, ale moja miłość zawsze będzie z tobą, śpiewała Barbara Streisand w jednej z najpiękniejszych piosenek świata o miłości pod tytułem Zakochana kobieta, Woman in Love. To przed nami w Radiu Złote Przeboje. Od najmłodszych lat Barbara Streisand marzyła o aktorstwie, ale najbliżsi nie wspierali w spełnianiu tych pragnień i mama nigdy w nią nie wierzyła i wytykała jej na przykład niedostatki w urodzie i odmawiała jakiegokolwiek talentu. Po latach Barbara Streisand przyznała pół żartem, pół serio, że właśnie takiemu traktowaniu zawdzięcza swoją wielką karierę, ponieważ zawsze chciała być jeszcze lepsza i udowadniać i pracowała nad sobą ciągle podnosząc poprzeczkę. Nawiązując do tytułu jej wielkiego przeboju Woman in Love, zakochana kobieta, złośliwi nazywali ją wiecznie zakochaną kobietą. I teraz ona właśnie w Radiu Złote Przeboje, 10:30.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
15: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
17: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś.
17: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego.

0: nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Robota nie zając.
1: Komputer, w którym kolega zrobił dziurę za dużym śrubokrętem. Walkman, który został pożyczony, ale spadł i się rozbił. Takie i inne dramatyczne wspomnienia z lat 80. i 90. dziś z waszej strony. Wspominamy nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody. Cześć!
2: Cześć, z tej strony Paweł. Miałem takie dosyć nieprzyjemne zdarzenie związane z grą wypasioną. Mój dobry przyjaciel miał datę, który siedział w Stanach, no i taką grę jemu przesłał. Kolega mi ją pożyczył, została mi ona skradziona. Do tej pory nie mogę sobie wybaczyć, że unikałem kolegi, robiłem co mogłem, żeby tylko uniknąć spotkania z nim. No i do tej pory mam niesmaka, także Jacku, nie gniewaj się, przepraszam cię najmocniej za zgubioną, skradzioną grę. Gorąco was pozdrawiam, złotym przyboje. Trzymajcie się.
1: Jacku, czy ty słyszałeś Pawła? Okazuje się, że nasz cykl Robota nie zając w Radiu Złote Przeboje może być też czasem taką małą terapią. Bardzo doceniam tę szczerość. 22443 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody.
0: Robota nie zając.
1: Rozmawiamy sobie do 12, a tuż po 12 za najciekawszy telefon oddamy butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

I just wanna be close to you. Chcę być po prostu blisko ciebie, baby. Rok 1990. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Serdecznie zapraszam.

0: sporówki amerykańskiej XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama. Wiadomości z Legnicy.
2: Adrian Górny. 60 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury na renowację dawnego Teatru Letniego w Legnicy. To refundacja poniesionych przez miasto kosztów, bo zadanie zostało wykonane już 3 lata temu. Chodziło o prace konserwatorskie na drewnianym suficie oraz posadzkach z mozaiki. Między innymi dzięki temu mamy Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witalona. A skoro o kulturze mowa, to dzisiaj we Wrocławiu będzie dolnośląska premiera filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który był kręcony między innymi w Legnicy. W naszym kinie Piast Ojczyznę będzie można zobaczyć 7 i 14 czerwca. Od jutra natomiast wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku na rowerze lub hulajnodze elektrycznej przez osoby do 16 roku życia, mówi kolarz Przemysław Niemiec.
3: Kaski są wentylowane, to jest mega lekkie i w ogóle tego nie czuć. Ważne jest to, żeby ten kask był dopasowany do głowy, żeby on był komfortowy.
2: Wczoraj z okazji Dnia Dziecka prawie 760 kasków trafiło do czwartoklasistów z Lubina. Miasto organizuje taką akcję już od 20 lat, czyli nic nowego w sumie. O nowościach na Akwenie Kajaki w Środzie Śląskiej powiemy za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Legnicy.
2: 20 stopni już w Legnicy, 25 dzisiaj maksymalnie. Tu akurat prognozy zgadzają się ze stanem faktycznym, natomiast wątpię, żeby tak było, jeżeli chodzi o zachmurzenie, bo w prognozach to całe popołudnie ma być pochmurne i słońca w tych prognozach nie widać. A w praktyce myślę, że tak źle nie będzie. No może trochę więcej tych chmur faktycznie się pojawi. Więcej chmur też jutro, a nawet deszcz.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na wtorkowy przedpołudnie, godzina ostatnia tego przedpołudnia przed nami, a zaczniemy ją z Hathaway. Przypomnimy sobie, jak to wszystko brzmiało w 93 roku. Radio Złote Przeboje.

10 minut po 11, przed nami Aerosmith, który jest kojarzony oczywiście z wieloma przebojami, ale dopiero soundtrack do filmu Armageddon zagwarantował im pierwsze miejsce na amerykańskich listach przebojów. Autorką tekstu tego filmowego przeboju, który przed nami, czyli Amazing, jest Diane Warren, która wcześniej współpracowała między innymi z Celine Dion. No i początkowo była przekonana, że idealną osobą do wykonania ballady będzie właśnie kobieta. Ale twórcy filmu mieli trochę inną wizję i wykonanie utworu chcieli powierzyć Irlandczykom z zespołu U2. Dopiero w momencie, kiedy okazało się, że w obsadzie znajdzie się córka wokalisty zespołu Stevena Tylera, Liv, zdecydowano, że to właśnie Amerykanie nagrają ten soundtrack do Armagedona, czyli między innymi właśnie Amazing Aerosmith.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Nasze wspólne wtorkowe przedpołudnie. Dzisiaj wspominamy sobie nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90., najczęściej muzyczne, ale też komputery, no i związane z nimi przygody.
1: Posiadałem taki jamnik, pokłóciłem się wtedy z ówczesną dziewczyną, uciekłem do domu i malowałem jakąś konstrukcję stalową i ten mój ulubiony jamnik ochlapałem farbą. Jak ochlapałem, za chwilę moja dziewczyna dotarła do mnie i z pretensjami do niej, że mogła przyjechać 15 minut wcześniej, to bym sobie nie zniszczył tego magnetofonu, który do dziś posiadam. I ówczesna dziewczyna jest dziś moją żoną od 34 lat.
0: To jest historia dopiero. I zobaczcie, takie szczegóły zapadają nam w pamięć, bo to często były nasze pierwsze odtwarzacze muzyki w latach 80. czy też później 90. Dzięki za tę opowieść. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam jeszcze do 12. No a po 12 oddam za najciekawszą historię naszą butelkę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, butelkę filtrującą. Możecie ją zobaczyć na naszym Instagramie, jak się z niej cieszę.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Panie

0: To super, tylko co na to moja wątroba?
1: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Nie.

Sandra w Radiu Złote Przeboje z roku 87. Wielki Przebój, a przed nami Bruce Springsteen, który nie przepada za swoją ksywką podobno, czyli pseudonimem The Boss, szef, a pochodzi ten pseudonim z czasów, gdy w latach 60. Bruce Springsteen i jego zespół grali w klubach przeróżnych i to właśnie na nim spoczywał obowiązek pobierania zarobków i rozdzielania ich między członków zespołu. Zanim został szefem, nazywano go również czasami The Doctor, doktorem. No ale mimo wszystko ksywka też ma swoje przełożenie na rzeczywistość, bo w 2008 roku The Boss znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób magazynu Time. Rok później zajął 6 miejsce na podobnej liście Forbesa. Barack Obama kiedyś powiedział, że został prezydentem, bo nie mógł zostać Bruce'em Springsteenem. Radio Złote Przeboje.

0: Radio FM w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe wtorkowej. Najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy, a także jaka będzie dziś pogoda blisko nas.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Legnicy.
11: Adrian Górny. Miedź Legnica wzmacnia się przed kolejnym sezonem w pierwszej lidze. Do drużyny dołączył obrońca Mirosław Mazur, który przyszedł z Chrobrego Głogów. 27-letni Ukrainiec związał się z Miedzią 2-letnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Z roku na rok rośnie liczba zwolnień lekarskich w Polsce. W ubiegłym roku wszyscy razem wzięliśmy L4 na ponad 290 milionów dni.
12: Jeżeli te 290 milionów dni spróbujemy sobie przeliczyć na lata, to w ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy 795 tysięcy lat.
11: Mówi Iwona Kowalska-Matis z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mieszkańcy Dolnego Śląska chorowali w ubiegłym roku przez ponad 18 milionów dni. Najczęściej chodziło o choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Żeby unikać chorób, warto pamiętać o ruchu. Można do tego wykorzystać na przykład nową infrastrukturę przy akwenie kajaki w Środzie Śląskiej. Pojawił się tam zestaw wspinaczkowy dla dzieci i młodzieży, do tego ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz nasadzenia zieleni. Kosztowało to wszystko ponad 650 tysięcy złotych.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Pogoda w Legnicy.
11: Dzisiaj jeszcze do 25 stopni ma wzrosnąć temperatura. No i może faktycznie po południu będzie trochę więcej chmur, ale chyba nie aż tak jak w prognozach, bo w prognozach to przez całe popołudnie niebo ma być zachmurzone. Nocą 14 stopni w najchłodniejszym momencie. Jutro, o ile prognozy się sprawdzą, no to chmury przez większość dnia, a nawet sporo deszczu ma spaść. I do 20 stopni.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: No to już witamy. Wtorkowe popołudnie, no a w tym tygodniu mamy przecież taki zdecydowanie krótszy tydzień, bo kończy się już we środę. Jakby tego nie liczyć. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Petro Boyce przed nami, a za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze wspomnienia z lat 80. i 90.
14: Radio Złote Przeboje.
9: No bo dzisiaj wspominaliśmy i jeszcze wspominamy nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90. i związane z nimi przygody, a nie brakuje ich. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie, robota nie zając, więc bez względu na to, czy dużo dzisiaj macie pracy, a podejrzewam, że wielu z was tak, no to od czasu do czasu znaleźliście moment, żeby zadzwonić do Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo. Wspominamy dzisiaj nasze ukochane sprzęty z lat 80. i 90., głównie grające, ale nie tylko, no i związane z nimi przeróżne przygody.
2: W 85 roku dostałem od 6 radio. Wujek stał ileś tam dni za radiomagnetofonem w kolejce. Jak włączyłem pierwsza stacja, nie pamiętam jaka, grał Europe Countdown. Ja do tej pory, mając już prawie 50 lat, jak słyszę ten przebój Europe, to mam ciarki na całym ciele.
3: Ja mam takie cudowne wspomnienie, jak tato kupił nowe wideo i chłopak, który mi się podobał, poprosił, żebym mu nagrała film, do którego nie miał dostępu, więc siadłam przed telewizorem, nagrywałam, wyłączałam reklamy, żeby dostał idealne nagranie. Po czym okazało się, że to nowe super wideo nagrywa w takim systemie, którego stare odtwarzacze nie mogły odbierać, więc niestety cała moja praca poszła na marne. Chłopak był rozczarowany, także takie figle składał mi nowy, cudowny sprzęt.
1: A miało być tak pięknie. Dziękuję za wasze wspomnienia. A butelka filtrująca dzisiaj dla słuchacza, który jeszcze przed 12 opowiadał na antenie Radia Złote Przeboje o tym, jak po kłótni z dziewczyną ochlapał sobie farbą magnetofon. Jamnik miał do niej pretensję, że 15 minut wcześniej do niego nie przyjechała go przeprosić, bo by sobie magnetofonu farbą nie ochlapał. No, a dziś jest jego żoną. Pozdrawiam serdecznie, ściskam was wszystkich. A teraz Natalia Kukulska.
0: Robota nie zając.
4: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Tak, to był rok 1990. Salt and Pepper, nowojorskie trio. Rozpoczynały dziewczęta karierę w połowie lat 80., kiedy to duże wytwórnie niechętnie nawiązywały współpracę z hip-hopowymi wykonawcami. Ich pierwszy singiel, jeszcze nagrany pod szyldem Supernature, zdobył tylko lokalną popularność, no a potem po zmianie nazwy na Salt and Pepper dziewczyny podpisały kontrakt. Potem, już po latach, Pepa napisała autobiografię opowiadającą o sławie, o rodzinie i o życiu, a z kolei Cinderella, tak, prowadziła program o hip-hopie w jednej z popularnych rozgłośni radiowych w Los Angeles. Teraz Village People w radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie...

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,60.

Wczoraj był Dzień Dziecka i pytaliśmy, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie. Dziś uważamy to za fajne, ale rozszerzamy to pytanie na cały tydzień. I podobno na to pytanie najczęściej padają odpowiedzi takie, że nie lubiliśmy jako dzieci kawy, gorzkiej czekolady i chwil samotności. A jako dorośli lubimy te rzeczy, ale nam chodzi o wasze odpowiedzi. Złote Dziecko to jest konkurs, w którym jest szansa na wygranie 500 zł. Wystarczy, że podzielicie się z nami odpowiedzią na to pytanie, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dzisiaj uważamy to za fajne. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Jutro znowu się bawimy po godzinie 9, a zgłosić się można w każdej chwili na stronie złoteprzeboje.pl. Formularz tam właśnie czeka. Złoteprzeboje.pl. Za 11 minut 13 teraz Britney Spears.

0: pięknie płynie ten wielki przebój Ryszarda Rynkowskiego, Dary Losu. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr. A polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram. Aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
10: Reklama. Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Trwa dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Uwaga na burzę, jest alert dla 6 województw. Dorota Wertecka, dzień dobry. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Taki wniosek przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez obecnego europosła PiSu w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu i gdy podlegała mu służba więzienna. Zawiadomienie złożył dyrektor służby. Trwa dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Na miejscu działa jeszcze 10 zastępów Straży Pożarnej. Ogień pojawił się tu wczoraj wieczorem. Większa część dachu zawaliła się. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale jeden ze strażaków trafił do szpitala na obserwację ze względu na duży wysiłek. Dogaszanie pożaru, a następnie pogorzeliska może potrwać do wieczora. To był jeden z największych rosyjskich ataków na Ukrainę w ostatnich miesiącach. W wyniku zmasowanego ataku zginęło co najmniej 13 osób, a prawie 100 jest rannych. W samym Kijowie jest 6 ofiar. Jeszcze więcej w Dnieprze, gdzie zginęło 9 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rosja wysłała na Ukrainę ponad 650 dronów i ponad 70 rakiet.
12: Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Przygotowali je nasi obrońcy. Są gotowi całą dobę z tym, co mamy do dyspozycji.
11: Jak dodaje Wołodymyr Zełenski, Ukraina spodziewała się tego ataku, bo Moskwa groziła uderzeniami i wzywała, by cudzoziemcy opuścili kraj.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Uwaga na burzę w 6 województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom ma towarzyszyć ulewa, miejscami grad i silny wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Po raz 10 pod wodzą Jana Urbana polska kadra wyjdzie na boisko. Jutro mecz towarzyski z Nigerią w Warszawie. W niedzielę we Wrocławiu biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Jutro z Nigerią na Stadionie Narodowym. Starcie zacznie się o 20:45.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Po południu dzisiaj przelotny deszcz możliwy na wschodzie, w Warszawie i w okolicach Łodzi. Słońce będzie do nas wychodzić, a temperatury od 21 stopni w Trójmieście przez 24 w centrum do 27 w okolicach Legnicy. Już prawie 3 minuty po godzinie 13 i cały czas jesteście z Radiem Złote Przeboje, to mnie bardzo cieszy. Witam też tych, którzy dołączyli i słuchają i nie mogą uwierzyć, że naprawdę aż tyle fantastycznych brzmień było w latach 80. i 90., bo to Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 13. Bryan Adams przed nami, jeden z tych artystów, którzy zapisali się w historii muzyki pop rockowymi przebojami, jednocześnie kojarząc się z gitarowym brzmieniem. No i Bryan Adams, jak myślimy o nim, to myślimy, że stoi sobie z gitarą, gra i śpiewa. Niegasnąca popularność hitów Summer of 69 czy Everything I Do It For You sprawia, że od razu myślimy sobie o tym, jak Bryan Adams stoi jako gitarzysta, ale sam on przyznaje, że nigdy nie uważał się za gitarowego herosa, a gitarę traktuje jako doskonałe narzędzie, które tylko towarzyszy jego głosowi. Mówi o sobie: jestem kiepskim gitarzystą, świetnie radzę sobie z akompaniowaniem sobie samemu, nie mam muzycznego wykształcenia, więc cała moja technika kręci się wokół głosu.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje 90 FM.

Billy Ocean. Ta piosenka po raz pierwszy pojawiła się na ścieżce dźwiękowej klejnotu Nilu i to był rok 1985 i została wydana jako singiel też w tym samym roku. W 86 znalazła się z kolei na albumie Billy'ego Oceana Love Zone, Strefa Miłości. I chociaż w teledysku śpiewają w chórku Michael Douglas, Kathleen Turner i Danny DeVito, uwielbiamy pewnie tego aktora, oczywiście nie zaśpiewali w tej piosence, chórki wykonali profesjonalni wokaliści. DeVito udawał tylko grę na saksofonie, a faktycznie zagrał na nim saksofonista Jeff Smith, wiadomo. A śmietankę spijali ci, którzy udawali muzyków w klipie. Takie jest życie czasem. 13.29 to Radio Złote Przeboje.

0: wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Reklama.

0: Przypominam, że dziś jest wtorkowe popołudnie. Jako, że pojutrze będzie weekend, to znaczy, że jutro jest piątek. To tak sobie ustaliliśmy.
1: Jerzy,
0: dzień dobry. Czy ty mógłbyś rozsądzić, czy to jest racja, czy to jest prawda, że jeśli pojutrze jest wolne, to jutro musi być piątek?
1: Mogę się zgodzić po prostu, bo są orzekania o winie.
0: Tak, dziękuję.
1: Tak jest bezpiecznie.
0: Ja zupełnie niewinna w takim razie wychodzę, a zostaje on.
1: No tak. Ten duet pora rozdzielić. Dziękujemy serdecznie, ale duetów u nas sporo. Przed chwilą Leonard Cohen z Jennifer Warnes, a teraz jeszcze Holly Oates. O matko.

0: Temono, ostatni pocałunek, ale na pewno nie po raz ostatni na antenie Radia Złote Przeboje, to mogę obiecać. No ale to za chwilę. Wrócimy do największych gwiazd lat 80. i 90. o 14. Dorota Bardecka i wiadomości.
1: I wielkie newsy, można powiedzieć. Zmiany w korzystaniu ze smartfonów w szkołach zaklepane przez rząd. Od kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pięknej pogody życzy Fachro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fachro.pl.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
12: 2 czerwca, tu Radio Złote Przeboje. We wtorek Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
13: Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym, chodzi o smartfony w szkołach. Rusza pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie. Maja Chwalińska zagra jutro o półfinału Rolanda Garrosa. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w podstawówkach. Od września rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. To efekt konsultacji z nauczycielami, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
14: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
13: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie.
15: Ograniczenie dostępu do treści pornograficznych dla niepełnoletnich. Po drugie, usuwanie szkodliwych treści z internetu.
13: Wylicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach oraz hulajnogach elektrycznych. Część dzieci już teraz o kaskach nie zapomina.
16: Zakładasz kask?
17: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
16: Dzieci jeżdżą bez kasków?
17: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
13: Brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Żywioł uszkodził tu w weekend 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
18: Usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały i na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami.
13: Poszkodowani będą mogli dostać 8000 zł doraźnego wsparcia. Maja Chwalińska została jedną z największych sensacji tegorocznego Rolanda Garrosa. Wygrała w Paryżu już 7 meczów i dotarła do ćwierćfinału, a jeszcze tydzień temu mało kto o niej słyszał. Przemysław Pozowski.
19: Chwalińska w meczu o ćwierćfinał pokonała francuskę Diane Parry, choć pierwszy raz w życiu grała na największej arenie kortów Rolanda Garrosa. Nie wytrąciło jej to z równowagi.
20: Tak wyszło, że jestem spokojna, ale nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię.
19: Z kolei rywalka Mai Diane Parry była pod wrażeniem gry Polki.
13: Na Chwalińska o półfinał Garrosa zagra jutro. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: W większości Polski dzisiaj sporo słońca i bez deszczu, więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się tylko na wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 23 stopnie w centrum, do 27 na zachodzie. I pomyśleć, że to już kolejny czerwiec z największymi przebojami lat 80. i 90. Kolejny czerwiec z Eltonem Johnem. Jerzy Telesiński to też nasz kolejny wspólny czerwiec. Dzień dobry.

Charles and Eddie w Radiu Złote Przeboje, w którym z przyjemnością ogłaszam, że szykuje się ciekawa propozycja filmowa z bardzo interesującą obsadą, m.in. z Debbie Harry i Pamelą Anderson, które zagrają odpowiednio matkę i córkę w komedii Matreya. Film ma opowiadać historię uzdrowicielki New Age, która zabiera swoją skłóconą rodzinę na konferencję, żeby przetestować swoje teorie uzdrawiania, jednocześnie w tajemnicy gromadząc materiał do swojej kolejnej książki. No brzmi to ciekawie, ale zanim przekonamy się, jak pójdzie autorom filmu, posłuchamy Debbie Harry w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
11: Mamo, a kto to Pipi?
10: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
12: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
11: To może pójdziemy?
10: Już idziemy.
12: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
16: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.

Kim Carnes, gwiazda pierwszej wielkości w latach 80. Po tej piosence były jeszcze duety z Barbara Streisand i Kenem Rogersem między innymi. Ja pamiętam, że jak byłem małym chłopcem, to chciałem mieć taką brodę jak Kenny Rogers. Członkowie Budki Suflera poinformowali wczoraj o śmierci Jakuba Nowakowskiego, który przez wiele lat współpracował z zespołem przy tworzeniu ich płyt. Po cichu, najciszej jak można, w zapomnieniu i niedostatku odszedł Kuba Nowakowski, napisali. Realizatora dźwięku pożegnał też Zbigniew Hołtys.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Boże Ciało, Konklawe, Kevin Sam w domu, a może teksańska masakra. Jutro zacznie się długi weekend, a my opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

być Michelle Pfeiffer, to mogła być Julia Roberts, to mogła być każda inna aktorka, ale kiedy spojrzałem na scenariusz, pomyślałem, nie, to powinna być Whitney Houston, wspominał Kevin Costner w wywiadzie. Dla mnie to było oczywiste, to najpiękniejsza dziewczyna, ta, która potrafi śpiewać, to właśnie ona. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie w hurtowych ilościach. Chłopaki, dziewczyny, które potrafią śpiewać, pora wyskoczyć na plażę, chociaż na chwilę.

0: Co wynika ze złamanych serc, to już wiemy, bo zaśpiewał o tym Joe Cocker, a co wynika z przeglądu najważniejszych wydarzeń dnia, dowiemy się od Doroty Wardeckiej.
1: Tysiące pasażerów na portugalskim lotnisku, na jednej z portugalskich wysp. Dlaczego tam utknęli i tkwią tam od soboty? O tym w wiadomościach radia. Złote przeboje o 15.
2: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 2 czerwca. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Jest rządowy pakiet dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Tysiące pasażerów utknęło na portugalskiej wyspie z powodu mgły. Ewakuacja liceum we Wrocławiu, odnaleziono tu niewybuch. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w internecie. Zakładają one ograniczenia w dostępie do pornografii. Z sieci mają szybciej znikać nielegalne treści, a w podstawówkach będzie obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. Więcej o tym Błażej Kulesza.
10: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
11: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
10: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
10: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
1: Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
12: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
1: Prezydent Nawrocki zaproponowałby odebrać order Załańskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Załańskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS-u PiS-u Patryka Jakiego. Wniosek obejmuje także zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o, według prokuratury, bezprawne decyzje kadrowe wobec jednego z funkcjonariuszy Służby Więziennej.
14: Nie mając ani kompetencji w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia, tym bardziej, że dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył.
1: Mówi prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. A chodzi o czas, gdy obecny europoseł był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS-u. Tysiące pasażerów koczuje od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na wyspie São Miguel w Portugalii. To z powodu gęstej mgły, która utrzymuje się nad lotniskiem. Ponad 200 lotów zostało odwołanych, a dla pasażerów problemem jest znalezienie noclegu na tej niewielkiej wyspie. Wcześniej za to do domów wrócili dziś uczniowie i personel Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano, gdy podczas pracy przed budynkiem szkoły znaleziono niewybuch. Na miejsce przyjechali policyjni saperzy.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
15: Adrian Górny, Dziewczyny z Abu Dhabi. To tytuł sztuki, którą w tym tygodniu będzie można obejrzeć w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. W piątek, sobotę i niedzielę o 18:00. Sztuka opowiada o 5 polskich dziewczynach, które wyjeżdżają do Abu Dhabi, żeby zarobić wielkie pieniądze jako panie do towarzystwa. Kabaret moralnego niepokoju będzie gwiazdą legnickiego Satyrykonu i zaprezentuje swój najnowszy program zatytułowany 100%. Występ na dziedzińcu Akademii Rycerskiej będzie 14 czerwca o 20:00. Można już kupować bilety. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na koncert uczestników zajęć wokalnych Centrum Rozwoju Muzycznego Wokart w sobotę o 12:00. Są bilety. Wystąpią zarówno dzieci, jak i dorośli, a zaśpiewają piosenki Alicji Majewskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Maryli Rodowicz, Adele czy Lady Gagi.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
0: Temperatura osiągnie dzisiaj maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu do 27 na zachodzie Polski. Prawie wszędzie tylko niewielkie zachmurzenie, więcej chmur i przelotny deszcz może pojawić się tylko na wschodzie. Momentami może tutaj zagrzmieć. Koronowane głowy, czyli panowie z grupy Kombi. Mam nadzieję, że widzieliście już na naszych socjalach wręczenie złotej płyty przy okazji obchodów 50-lecia na scenie duetu Skawiński i Tkaczyk. Jeśli nie, to klikajcie i słuchajcie razem ze mną tego właśnie szczerozłotego przeboju.

Beach Boysi w Radiu Złote Przeboje, w którym przez cały tydzień mamy dla was żywą gotówkę z okazji Dnia Dziecka. A dziecko, jak wiadomo, to studnia bez dna, więc wygrywajcie. 1500 złotych piechotą nie chodzi. Szczegóły naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. A jeśli kasę wydacie na siebie, no to przecież i tak nie będziemy tego sprawdzać. Tylko dzieciom nic nie mówcie. Start.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Reklama.

0: takim Barrym White'em w latach 70. to mógłbym być przez chwilę. Tu Radio Złote Przeboje, czyli Gwiazdy, Gwiazdy, Gwiazdy. Iza Miko wpadła do nas w sobotę.
1: W Stanach, gdzie też dziewczyny tak się na mnie, z Polski przyjechała jak w obciachowym takim kostiumie, takim, bo ja sobie łatałam sobie rajstopy, nie? Jak miałam dziurę, one sobie kupowały nowe. Ja sobie bardzo zapracowałam. To ja nie byłam dziewczą z ulicy, którą po prostu ktoś... Nie. Więc ja już pracowałam od samego dziecka.
2: Jeśli zapytam cię o twoją znajomość z wnukiem Charlie'ego Chaplina, prawdę mówią na mieście, że się spotykaliście.
1: Byliśmy razem przez 2 lata.
0: Cała rozmowa Izy Miko z Marzeną Rogalską na YouTubie Radia Złote Przeboje. Polecam ją serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
22: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
21: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
22: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
23: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
24: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

grupa AHA i Morten Harket w Radiu Złote Przeboje, czyli przykład osoby, która mimo trudności podejmuje walkę z chorobą Parkinsona i nie traci nadziei, a my, fani na całym świecie, trzymamy za niego kciuki. Życzymy zdrowia.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. George Michael za nami, co przed nami muzycznie. Dowiemy się po wiadomościach Radia Złote przeboje o 16, a w nich...
2: Zbliża się długi weekend, zaczyna się sezon kąpieliskowy. O bezpieczeństwie nad wodą będziemy mówić i przypominać w Radiu Złote przeboje właśnie w wiadomościach o 16.
3: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
4: Reklama.
5: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Reklama.
3: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Tu Radio Złote przeboje we wtorek. Jest 2 czerwca. Dorota Bardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
2: Przybywa czarnych punktów wodnych na kąpieliskowej mapie Mazowsza. Od jutra dzieci obowiązkowo jeżdżą w kaskach. Zbieg z Austrii zatrzymany we Wrocławiu. Mazowsze rozszerza listę tzw. czarnych punktów wodnych, czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych, gdzie najczęściej dochodzi do utonięć. Od początku roku w regionie zginęło już 6 osób, a ratownicy apelują o ostrożność na starcie sezonu. Szymon Kępka.
12: Ratownicy przypominają, by nie wchodzić do wody po alkoholu i zachować rozwagę, mówi prezes zarządu WOPR Paweł Błasiak.
13: Apelujemy, szczególnie do dorosłych, toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się, pływajmy z boją.
12: Nowa lista czarnych punktów obejmie 114 lokalizacji, w tym 23 w Warszawie.
2: Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także na przykład elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu.
14: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć sobie czaszkę rozbić.
15: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
16: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
15: A ile siostra ma lat?
16: 13.
2: Z dziećmi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wenerska. Wrocławscy policjanci zatrzymali zbiega z więzienia w Austrii. To 31-letni obywatel Turcji, który uciekł z austriackiego więzienia 4 lata temu. Zdążył całkowicie zmienić swoją tożsamość i wygląd i na stałe zamieszkał we Wrocławiu.
17: Dobrze funkcjonował w stolicy Dolnego Śląska. W kręgach towarzyskich, w jakich się obracał, był znany pod innym imieniem i nazwiskiem. Przez ten czas nauczył się również dobrze posługiwać językiem polskim. Czuł się pewnie.
2: Łukasz Paremski z Dolnośląskiej Policji dodaje, że mężczyzna był niemal pewny, że nikt już go nie znajdzie.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie.
4: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
2: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz, ale na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Jutro o 11:00 ćwierćfinał French Open z udziałem Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka zmierzy się w nim z Rosjanką Anną Kalińską.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
18: Adrian Górny. Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza na srebrne warsztaty. W czwartek o 16:00 przy Hojnowskiej 19. To kolejna część cyklicznych warsztatów dla młodzieży i dorosłych, podczas których można stworzyć własną biżuterię. Wstęp wolny. 12 czerwca restauracja Muza w Lubinie zaprasza na koncert Lipstick on the Glass, raz, dwa, tribute to Manam o 19:00. No i usłyszymy oczywiście Cykady na Cykladach, krakowski Splin, Kocham Cię, Kochanie Moje i inne przeboje. Obowiązują bilety. 20 czerwca będzie Noc Świętojańska w Bukownej pod Lubinem. Od 16:00 wystąpią zespoły Jam Session, Midnight Blues, Siedlecka Nuta oraz zespół Lubin. Będą też pokazy cyrkowe, przedstawienie teatralne, korowód świętojański, konkurs na najbardziej pomysłowy przejazd na byle czym. Na konkursy to akurat obowiązują zgłoszenia.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
1: Większe zachmurzenie, przelotny deszcz dzisiaj tylko na wschodzie, chociaż momentami tutaj może trochę zagrzmieć. A poza tym sporo słońca i chmur raczej niewiele. Na termometrach 19 stopni na Podkarpaciu, 23 w centrum, 27 stopni na zachodzie. Kawa bezkofeinowa nie jest nudną alternatywą dla espresso. W jakich okolicznościach przynosi organizmowi więcej korzyści niż klasyczna? Powiem o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

Ela, ela w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dobrą wiadomość dla fanek Boy Zone. Curious Films po raz kolejny zaglądają za kulisy występów tego boys bandu i zaprezentują film dokumentalny, który będzie opowiadał o powrocie grupy na londyńskie koncerty. Gdzie i kiedy będzie można go obejrzeć, tego jeszcze nie wiadomo, ale obiecuję, że jak tylko się dowiem, usłyszycie o tym w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media

0: Jeśli o tej porze dnia brakuje wam już energii, to można albo sięgnąć po kawę, albo zrobić głośniej Radio Złote Przeboje. A dlaczego czasem lepiej napić się kawy bezkofeinowej? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jeśli przesadzasz z kofeiną, organizm zacznie protestować. Nerwowość, drżenie rąk, kołatanie serca, niepokój. Kofeina może zaburzać zasypianie i jakość snu. Osoby z nadciśnieniem, problemami z sercem, kobiety w ciąży, karmiące piersią, a także osoby cierpiące na refluks i wrażliwy żołądek powinny zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach sprawdza się kawa bezkofeinowa. Nowoczesne metody wykorzystujące wodę lub dwutlenek węgla pozwalają na bardzo delikatne usunięcie kofeiny z ziaren. W rezultacie powstaje napój, który zachowuje pełnię smaku i większość korzyści zdrowotnych.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Nieco cieplej i nieco więcej słońca, ale znowu mamy ostrzeżenie przed burzami. Pierwszego stopnia obowiązuje do wieczora w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. A na Estrójce, na Dolnym Śląsku, na węźle Bolków, Kamienna Góra Północ, utrudnienia na jezdni w stronę Lubawki.
16: Radio Złote Przeboje 90 FM.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

0: Chcemy być sobą, grupa Perfect, chociaż Tomek, oni chyba śpiewali też Chcemy być ZOMO, z tego co ja pamiętam. Tomek Bell.
1: Były takie czasy, które też pamiętam, tak, była taka wersja koncertowa, tak to nazwijmy.
0: To był 82 rok. Jesteś tutaj, wpadłeś, bo przygotowujesz już dla słuchaczek i słuchaczy to, co się dzisiaj będzie działo po 18.
1: I będzie jedna rzecz związana właśnie z zespołem Perfect w wydaniu koncertowym, ale na razie nic więcej nie powiem, więcej o tym po 18.
0: Pięknie. Anastasia, I'm Out of Love, a my się jeszcze dzisiaj z Tomkiem usłyszymy.

0: Anastasia w radiu Złote Przeboje. No i pięknie nam zaśpiewała I'm Out of Love. O czym będziemy mówić w wiadomościach? To jest pytanie skierowane do Doroty Wardeckiej. Dzień dobry raz
1: dzień
0: jeszcze.
1: Dzień dobry. Jeszcze raz. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Co to oznacza dla tych, którzy spłacają raty kredytów, a co dla tych, którzy na przykład trzymają pieniądze na lokacie bankowej? Sprawdzimy to w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
17: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 2 czerwca, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
18: Stopy procentowe bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Pożar w Płocku dogaszony, prokuratura wszczyna śledztwo. Zjawisko El Nino w tym roku może być wyjątkowo intensywne. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Bez zmian pozostają więc też raty i to najprawdopodobniej na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
19: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
18: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku dogaszony wybuchł wczoraj wieczorem. Większa część dachu hali zawaliła się. W akcji gaśniczej brało udział około 160 strażaków, łącznie 52 zastępy. Pogorzelisko nad zero i teraz policja planowała są jego oględziny. W sprawie pożaru prokuratura wszczęła śledztwo. Unia Europejska tymczasem przygotowuje się na letnie pożary lasów. 777 strażaków z 14 krajów unijnych, w tym Polski, zostało rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. 6 unijnych krajów najbardziej narażonych na pożary lasów to Cypr, Francja, Włochy, a także Hiszpania, Portugalia i Grecja. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym zjawiskiem zjawiskiem El Nino w tym roku. Polega ono na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu, a powoduje to ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Od czerwca do sierpnia można się spodziewać ponadprzeciętnych temperatur. W większości regionów świata mogą się one utrzymać nawet do listopada. Ruch lotniczy do i z Belgii wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Przerwa potrwa do 21:00. W związku z protestem 200 lotów zostanie odwołanych na lotnisku w Brukseli. Port prosi podróżnych, by ci, którzy mają zaplanowane loty do 21:00, by nie przyjeżdżali na lotnisko. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
9: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
18: Jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z rosyjską tenisistką ma się rozpocząć o 11:00.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
17: Na wschodzie dzisiaj przelotny deszcz, momentami nawet burze. Z kolei na zachodzie najcieplej 26-27 stopni. Najniższe temperatury na Pomorzu i Suwałkach około 20.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: No to przypominam, że jeszcze tylko jutro, a potem albo cały dzień wolny, albo długi weekend wolny. Są powody do radości. Jerzy Telesiński, z tej radości można poskakać z Olivią Newton-John i Johnem Travoltą. Zachęcam.

O tej piosence, którą zaśpiewał Chesney Hawkes, jej autor, czyli Nick Kershaw, powiedział: nie byłem szczególnie przywiązany do The One and Only. Po prostu mam taką przypadłość, że muszę pisać piosenki, muszę je po prostu napisać, odłożyć na półkę i mieć z głowy. Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie ją lubią. Na szczęście my tutaj w Radiu Złote Przeboje dobrze wiemy, dlaczego ją lubicie, wiemy, co lubicie, i dlatego mam dla was teraz Kool & The Gang.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

niebawem w Radiu Złote Przeboje, czyli pierwsza dama polskiego jazzu, przyznała, że długo nie zdawała sobie sprawy z tego, że zagrała w jednym z ważniejszych polskich filmów. Mam na myśli Misia w reżyserii Stanisława Barei, którego, jak powiedziała, obejrzała dopiero kilka lat po premierze. A ja mam nadzieję, że wy pamiętacie ją z tej ostatniej sceny, kiedy śpiewa kołysankę. Pamiętacie, prawda? Filmowo teraz jak najbardziej. Céline Dion w Radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest. Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
12: Mamo, a kto to Pipi?
11: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
13: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
12: To może pójdziemy?
11: Już idziemy.
13: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Bo w Media Ekspert taniej masz.
19: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
20: Oszczędzam.
19: O, a ile?
20: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: złote przeboje w drodze.
1: Ulewy, miejscami grata, do tego silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę mają towarzyszyć burzom, przed którymi IMGW ostrzega Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. A na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem uwaga, po zderzeniu trzech osobówek i ciężarówki utrudnienia na odcinku Inowrocław-Toruń.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

0: Oops, I did it again, ale nie, to nie ja, to Britney Spears, ale też trochę Tomek Brel, który też znów się tu pojawił i znowu ma dla was, o, tyle wspaniałości po 18.
1: Och, tyle wspaniałości. Ja prawo Britney to pamiętam, jak niedawno wszyscy byli załamani, ponieważ zawiesiła swoje konta w mediach społecznościowych. Mówiłem wtedy, że wróci i co? No i wróciła. Wróciła, ona zawsze wraca.
0: Tak jest.
1: Ja też wracam. Po godzinie 18 na pewno będą dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. I też słówko o gościu, który pojawi się dzisiaj wieczorem. Kto to taki? O, cierpliwość.
0: No i pięknie jest.

0: No i takich złotych przebojów dzisiaj na pewno nie zabraknie w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Dzisiaj przydarzą się na pewno zaproszenia na koncert Unplugged Beaty Kozidrak.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Za chwilę sprawdzimy pogodę, która ostatnio odrobinę kaprysi, czy to faktycznie odrobinę o tym za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriejewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Aliną Switoliną 6-3-2-6-6-2. Jutro półfinał powalczy Maja Chwalińska, o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza zrobić sporo zmian. Mecz jutro w Warszawie o 20:45.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda. W nocy dość pogodnie, tylko miejscami na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. Od 10 stopni w Suwałkach przez 12 w centrum do 15 na zachodzie. Jutro w dzień najładniej będzie na północnym wschodzie, tam bez opadów. Gdzie indziej niestety więcej chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni w okolicach Wrocławia do 25 na przeważającym obszarze i nawet 27 na południu.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Podejrzewam, że długo będziemy pamiętać koncert, na którym wspólnie razem się bawiliśmy, na który też się zapraszaliśmy, czyli Toto w Warszawie. A propos takich koncertów, no to dzisiaj mam dla Was bilety na wspaniałe wydarzenie, koncert Unplugged Beaty Kozidrak. I już za chwilę powiem, jak te bilety zdobyć. Na razie przypomnijmy sobie, jak się doskonale bawiliśmy na Torwarze. Toto!

która ostatnio była widziana w Wenecji, jak to pływając sobie jednym z tamtejszych kanałów, śpiewa na cały głos Like a Virgin. No jak to ktoś ładnie powiedział, trzeba mieć fantazję, ale żeby mieć fantazję, no to trzeba mieć jednak pieniądze. Skoro mowa o niezwykłych wydarzeniach, no to dzisiaj mam dla was bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged i to koncert w bardzo niezwykłym miejscu. Miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Bilety mam i chętnie oddam w dobre ręce, a ponieważ bardzo spodobało wam się wymyślanie wczoraj pytań do Beaty Kozidrak, no to dzisiaj zadanie bardzo podobne. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzacie wywiad z Beatą Kozidrak. Możecie zadać tylko jedno pytanie. Liczy się fantazja, liczy się humor, a za najciekawsze propozycje dzisiaj bilety. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30. To numer do mnie.

To jest właśnie ten kawałek, który zawsze nam chodzi po głowie w piątkowy czy to sobotni wieczór, tylko nie możemy sobie przypomnieć, kto go wykonywał. No to już mówię, proszę sobie zapisać numero uno i tora, tora, tora. Tylko w Radiu Złote Przeboje, jak słyszycie, same największe hity lat 80. i 90. Jeżeli chodzi o koncertowe przeboje lat 80., no to z pewnością jednym z największych wydarzeń był pamiętny Live Aid, czyli koncert, który odbywał się równocześnie na Wembley i na stadionie Johna Kennedy'ego w Filadelfii. Koncert, który z pewnością przeszedł do historii dzięki rozmachowi organizacyjnemu. No i to wtedy też zespół Queen zagrał zdaniem wielu najlepszy występ w całej swojej historii. No być może, ale takich niezwykłych wydarzeń było więcej, choćby Phil Collins, który zagrał na Wembley, a potem wsiadł w samolot, żeby zagrać na drugim koncercie za oceanem. A za wszystkim stał oczywiście Bob Geldof i Midge Ure, który teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje. If I Was.

Terence Trent D'Arby w jednym z wywiadów przyznał, że ma takie wrażenie, że Michael Jackson nie lubi jego muzyki. No, ciekawe, czy Michael Jackson w ogóle wiedział o tym, że nie lubi jego muzyki. Za chwilę Viacom News, pojawi się też Kylie Minogue i dawno niesłyszane u nas garuchy.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Boże Ciało, Konklawę, Kevin sam w domu, a może teksańska masakra. Jutro zacznie się długi weekend, a my opiszemy plany weekendowe tytułem filmu lub serialu.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Niskie ceny.

0: Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Reklama. Złote przeboje w drodze.
2: Jeszcze dziś do wieczora można się spodziewać burz na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Uwaga na intensywne ulewy. W czasie burz miejscami ma padać grad, a wiatr ma się rozpędzać do 55 km na godzinę. Lepiej wtedy nie parkować pod drzewami. Na A2 z kolei między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim nadal jeszcze mogą być utrudnienia. Po awarii autobusu zablokowany został pas w stronę Poznania.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

No, pewnie już zawsze będziemy pamiętać pożegnanie ze sceną Dani Klein z zespołu Vaya con Dios, która stwierdziła, że jest tyle utalentowanych młodych wokalistek, że pora ustąpić miejsca. To było o zakończeniu kariery, teraz będzie o początkach, bo Kylie Minogue, która pojawi się za moment, w jednym z wywiadów opowiadała o swoim debiucie. To była pewna lista przebojów, na której miała się pojawić. Cała lista minęła, nigdzie mnie nie było. Pomyślałam, na cóż, aż wreszcie prowadzący powiedział: mamy nowy numer jeden. Zapowiedział mnie i zagrał moją piosenkę. No to ja też zagram piosenkę Kylie Minogue i mam nadzieję, że będzie równie dużo radości.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Garou. Kiedyś znalazłem niezwykłą informację, że Garou postanowił wcielić w czyn znane hasło, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. On w Bieszczady oczywiście nie pojechał, ale faktycznie zamieszkał w środku lasu i ponoć w tym stanie jest mu absolutnie doskonale. Garou, który, jak się okazuje, talenty muzyczne wykazywał od dziecka.
1: W domu było pianino, na którym wcześniej nie grałem. Pamiętam, że mama była w kuchni i usłyszała, jak na nim gram. Zapytała, jak to możliwe, przecież nigdy nie uczyłeś się grać. A grałem muzykę z kreskówek, które oglądałem w telewizji.
0: Ale co ciekawe, jego kariera jest trochę dziełem przypadku.
1: Od czasu do czasu muzykowaliśmy razem ze znajomymi przy ognisku i niektórzy z nich zaczęli mówić: słuchaj, powinieneś to robić zawodowo. Ja zawsze odpowiadałem, że to nie dla mnie, ale faktycznie zaczęło się przez przypadek. Miałem przyjaciółkę, która poprosiła w czasie jednego z koncertów kogoś na scenie, żeby mnie zaprosił do śpiewania. Miałem okropną tremę, ale po 5-6 piosenkach okazało się, że ludzie proszą o więcej.
0: No to słuchamy w takim razie Garou już teraz.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Morliny są gorące.
13: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
14: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
15: Wbijasz!
12: Morliny są gorące. Morliny są.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Reklama. Próbuję sobie wyobrazić, jaka będzie pogoda 16 lipca w czasie koncertu Beaty Kozidrak, na który to koncert się dzisiaj zapraszamy. No pewnie będzie wspaniale. Jak będzie jutro? Jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdzimy za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe.
19: Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mira Andriewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kyrstę 6-0-6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3-2-6-6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w Warszawie w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą.
18: Pogoda. Jutro w dzień najładniej będzie na północnym wschodzie, tam bez opadów, gdzie indziej niestety więcej chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 17 stopni w okolicach Wrocławia do 25 na przeważającym obszarze i nawet 27 na południu. 27 stopni. No i takie temperatury lubimy zdecydowanie najbardziej. Ciekawe, jakie będą wakacje pod względem muzycznym. No na pewno będą wspaniałe. Przypominam, dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak, koncert 16 lipca i na pewno jeszcze przed 20 pojawią się w programie cała muzyka, owe bilety. Muzycznie też pięknie. Eddie Grant, za chwilę teraz ABBA.

Eddie Grant i jego największy przebój, czyli Give Me Hope, Joanna w Radiu Złote Przeboje. Przed nami wtorkowy wieczór, za moment Rod Stewart. Pamiętam, jakie to zamieszanie zrobił Rod Stewart, kiedy przy okazji swojego koncertu w Krakowie wybrał się na zakupy. Oczywiście zdjęcia z tej wycieczki od razu pojawiły się w internecie, co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, to chodzenie samemu na zakupy to niekoniecznie dobry pomysł. Ale trzeba przyznać, że Rod Stewart zasady i konwenanse od zawsze traktował z przymrużeniem oka. W końcu kilka lat temu zasłynął historią, jak to nie mogąc się doprosić o remont lokalnej drogi, postanowił z sąsiadami samemu wziąć się za ów remont i to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, cokolwiek robisz, rób to porządnie. Tak przy okazji próbuję sobie wyobrazić podobną sytuację u nas. Podejrzewam, że w najlepszym wypadku zakończyłoby się to mandatem za tak zwane zajęcie pasa drogowego albo jakimś innym.

0: pas.
1: Pas. Non.

Piękna podróż do Paryża i z powrotem. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve w Radiu Złote Przeboje Paris Paris. Podobno jest coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz polega na tym, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, jak porównają to, co faktycznie jest w Paryżu, do tego, co widać w komediach romantycznych. No, nie od dzisiaj wiadomo, że nie tylko Paryż w komediach romantycznych wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. A tak przy okazji, to po ostatnich wydarzeniach w Paryżu rozczarowanie tym miastem może być chyba jeszcze większe. Dobrze, wracamy w takim razie z Paryża do Polski. Za chwilę Edyta Bartosiewicz i Zegar. Piosenka bardzo niezwykła i za moment wyjaśnię dlaczego. Teraz Culture Club.

Edyta Bartosiewicz i Zegar w Radiu Złote Przeboje, jedna z naszych ulubionych piosenek. Co o tej piosence powiedziała sama Edyta Bartosiewicz? O tym za chwilę.

0: reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
3: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
14: Marian, a gdzie mogę kupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.

0: Tina Turner, a wcześniej Edyta Bartosiewicz i Zegar. Obiecałem, że dzisiaj połapiemy się za słówka z Edytą Bartosiewicz. No, wyobraźcie sobie, kiedyś rozmawialiśmy o piosence Zegar. Edyta stwierdziła, że jakoś za nią nie przepada.
1: Wiem, że Zegar jest bardzo popularną piosenką i podoba się, ale to nigdy nie był mój faworyt. Pamiętam, Kaśka Kanclerz go wybrała.
0: A nam się podoba. Tyle Edyta Bartosiewicz, teraz Robbie Williams i Nicole Kidman, a za moment obiecane bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: Trochę pomagał w śpiewaniu Seal, może nawet bardziej niż trochę. O tej porze to już chyba czas najwyższy na to, na co wszyscy czekamy, czyli na bilety na koncert Beaty Kozidrak. No właśnie, w tym tygodniu zapraszamy się wieczorową porą na koncert Beaty Unplugged i to koncert w bardzo niezwykłym miejscu. Owo miejsce nazywa się Folwark Ruchenka, niedaleko Warszawy. Beata Kozidrak wystąpi tam 16 lipca. Zadanie było bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że przeprowadzamy wywiad z Beatą Kozidrak. Jakie byłoby jedno jedyne pytanie, które najchętniej byście jej zadali? No i dzisiaj zwyciężyła taka oto propozycja.
1: Dzień dobry, tu Beata również. Mam pytanie do Beaty Kozidrak. Co zrobiłaby na koncercie, jeżeli wysiądzie jej dmuchawa, która pięknie układa jej włosy podczas koncertu, albo w ogóle osoba, która organizuje koncert, nie jest w stanie takiej maszyny dla Beaty Kozidrak załatwić? Czy Beata wtedy rezygnuje z koncertu? Pozdrawiam.
0: No, powiem szczerze, takiego pytania bym nie wymyślił. Posyłam bilety w takim razie. Dobra wiadomość jest taka, że bilety oczywiście nam się nie kończą. Kolejne będą na pewno jutro w programie Cała Muzyka. Włączcie Radio Złote Przeboje po 18:00. Koniecznie.

0: To jest bez wątpienia najbardziej niezwykły głos w całej historii show biznesu. Mowa oczywiście o męskich głosach. Za chwilę 20. strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
8: Mamo, a kto to Pipi?
7: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
9: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
8: To może pójdziemy?
7: Już idziemy.
9: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
0: Reklama.
15: 20 właśnie minęła. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie zespół, który będzie dzisiaj gościem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Hymn pokolenia, czyli Przeżyj to sam. Ponoć Grzegorz Stróżniak stworzył ten przebój mając lat kilkanaście. Czy to prawda? No przekonamy się o tym dzisiaj na pewno. Zostańcie z nami. Pewnego Razu w Muzyce, czyli niezwykłe historie opowiadane przez samych artystów w Radiu Złote Przeboje. To już za chwilę.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce historia zespołu, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, zwłaszcza przed laty, gdyby nie zespół Lombard.

0: nasz grę.
1: Podejrzewam, że Grzegorz Stróżniak nie spodziewał się, że piosenka, którą napisał mając kilkanaście lat, wiele, wiele lat później będzie cieszyła się mianem hymnu pokolenia. Choć radiowe początki piosenki Przeżyj to sam nie należały do najłatwiejszych.
2: To nagranie pokazało się w radiowej trójce. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik. Natomiast utwór ten, okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim, z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęścia, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu kupa szczęścia.

0: zespół Lombard. Gdyby poszukać śladów początków działalności, to okazuje się, że muzycy, którzy tworzyli pierwszy skład zespołu, spotkali się dużo, dużo wcześniej niż pojawiły się nawet pierwsze myśli o stworzeniu tego zespołu. Tak to wspomina Małgorzata Ostrowska.
1: My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która ta orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także to był taki klasyczny chórek.
0: Zespół Lombard jest obecny na muzycznej scenie od kilku dekad i aż prosi zadać się pytanie, czy obecna wokalistka Lombardu, Marta Cugier, która notabene śpiewa w tym zespole od ponad ćwierć wieku, będąc małą dziewczynką, słuchała Lombardu?
2: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze. Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Marta Cugier, o marzeniach, planach i trochę o historii. Dzisiaj zespół Lombard, pewnego razu w muzyce.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przed nami niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, z którym bez wątpienia każdy 40-50-latek ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież przy zespole Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy. Na życie.

0: kilka dekad na scenie, tak swoją drogą to podejrzewam, że większości artystów, którzy dzisiaj debiutują, za 40-50 lat nikt nie będzie pamiętał. Na czym polega fenomen długowieczności, Lombardu?
1: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
2: Fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. Myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież Państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
0: Jak wspominaliśmy przy muzyce zespołu Lombard, wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy w życiu. Tego samego zdania jest również jedna z wokalistek tego zespołu, Wanda Kwietniewska, która mimo, że od wielu, wielu lat już w Lombardzie nie śpiewa, to swój okres lombardowy wspomina bardzo ciepło.
3: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu, i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko.

0: Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz. I tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
1: Wspólne wspomnienia mają nie tylko byli i obecni członkowie zespołu Lombard, wspomnienia mają wszyscy, którzy przed laty słuchali tego zespołu. Zespołu, który zmieniał polską rzeczywistość. No właśnie, przez kilka dekad działalności również świat zmienił się tak bardzo, że niektórzy muzycy powoli zaczynają myśleć o tym, żeby nie wydawać płyt w formie fizycznej, a jedynie w formie cyfrowej. Jak do tego podchodzi zespół Lombard po latach?
2: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami. A on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość i przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego
3: emocji.
2: Nastroju, to jest niemożliwe.
3: My jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności. Więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne. Przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
1: Grzegorz Stróżniak już opowiadał dzisiaj, że największy hit zespołu Lombard, czyli Przeżyj to sam, został skomponowany, gdy miał 16 lat. Przy okazji takich hitów, kiedyś rozmawialiśmy z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce. Przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo zawsze się cieszył, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył wtedy określenia przekleństwo.
2: Trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalu, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody. Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
3: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież Grzegorza piękne wykonane utwory to przecież Bye Bye Genie, to Szara maść, to Rdza, to Bez cielesa. szelestni, bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych i jest to przykre, myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo.
1: A przecież działo się i to sporo. Lombard dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze oczywiście się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół, który na scenie jest od kilku dekad. Zespół, z którym chyba większość z nas ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież, jak to ktoś ładnie powiedział, przy muzyce zespołu Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy. Na życie.

0: Zespół Lombard jakiś czas temu wpadł na niezwykły pomysł stworzenia wydawnictwa pod nazwą Artbook. Płyta, ale też i niezwykłe muzyczne wspomnienia. Czy łatwo sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat?
1: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w Artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
2: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, w tym Artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne, dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów.

0: te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach. Artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia. I myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
1: Bo my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
0: Jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona. Cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą od ćwierćwieku. Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.

0: skoro już podróżujemy przez wszystkie te lata z zespołem Lombard, to warto sprawdzić u źródła jeszcze jedną niezwykłą historię. Autor tekstu do piosenki Szklana Pogoda, czyli Marek Dutkiewicz, kiedyś skarżył się na to, że Grzegorz Stróżniak znacząco jego tekst przyciął. Jak to było naprawdę?
1: Tak, przyciąłem. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Zespół Lombard dzisiaj w pewnego razu w muzyce i mogę obiecać, jedno takich niezwykłych historii pojawi się nieco więcej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: przy Małgorzatę Ostrowską. Tak wyglądał zespół Lombard przed laty, tymczasem no już od ponad ćwierć wieku wokalistką zespołu Lombard jest Marta Cugier. Wspominaliśmy już dzisiaj o niezwykłych przeróbkach tekstów, jak to Grzegorz Stróżniak postanowił trochę przerobić tekst Szklanej Pogody Marka Dutkiewicza. Marta Cugier też kontaktowała się przed laty z Markiem Dutkiewiczem, żeby poinformować o pewnej niezwykłej sytuacji związanej z tekstem.
1: Wiesz co, ja jestem takim freakiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej Szklanej Pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że blisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę, że szklanka herbaty naciąga ten worek, te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: A tak swoją drogą to podejrzewam, że wielu fanów zespołu Lombard mogło się dowiedzieć o tym niuansie dopiero teraz.

0: Zespół Lombard kilka dekad na scenie muzycznie towarzyszył najważniejszym wydarzeniom w Polsce i nie tylko. Przeżyj to sam. Hymn pokolenia, który grany był w najrozmaitszych miejscach. Utwór, który zabrzmiał również w miejscu niezwykłym. Royal Albert Hall.
1: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.
2: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
3: telefonów
2: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek.
0: Czasy na szczęście mocno się zmieniły, ale warto zadać pytanie, czy Grzegorz Stróżniak przed laty, gdy zaczynał swoją przygodę z muzyką, spodziewał się, że potrwa ona tak długo?
2: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubiłem, lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem.
0: Grzegorz Stróżniak, Marta Sugier, dzisiaj pewnego razu w muzyce zespół Lombard.

0: Wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. No, a ponieważ taki okres spędzony na scenie to bardzo dobry czas na podsumowania, czy Grzegorz Struszniak byłby w stanie wymienić trzy najważniejsze, przełomowe chwile dla Lombardu?
1: Trzy momenty to tak. Pierwszy start zespołu Lombard, drugie, jak już mówiłem, moje wyautowanie, które było dla mnie traumatycznym przeżyciem. I trzecie przeżycie to oczywiście szczęście, jakie mnie spotkało po tym nieszczęściu. Poznałem Martę Cugier.
0: I trudno w to uwierzyć, że działo się to ponad ćwierć wieku temu. Lombard dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Coś mi się wydaje, że niedługo dopisana zostanie kolejna część tej muzycznej podróży. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest, zdawałoby się, od zawsze. Lombard.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy, w audycji regionalnej, w informatorze rozrywkowo-kulturalnym. Dzisiaj będziemy mówili o rekrutacji na Wydział Zdrowia w Kolegium Wiedzy na Uczelni Państwowej, ale będziemy też rozmawiali z nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To przed nami, zapraszam, zaczynamy od rekrutacji.
12: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Witalona, Uczelnia Państwowa.
11: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Witalonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
12: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że no, jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
11: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
12: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie. Na dietetykę, studia pierwszego stopnia. Na zdrowie publiczne studia drugiego stopnia oraz na ratownictwo medyczne studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu, natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym. Idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to są też takie, to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim takim, taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej, pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
11: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i nie młodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
12: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego, ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych. I w szpitalach bardzo tutaj prężnie współpracujemy między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji, emocji, sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Więc tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
11: Marzena Witek z kolegiem Witylo na Uczelni Państwowej. Jeszcze do tej rozmowy wrócimy, jeszcze o rekrutacji będziemy rozmawiali. Te tematy rekrutacyjne tutaj pod koniec roku będą wracały, żebyście może od nowego roku wybrali sobie jakiś kierunek. A teraz nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bardzo dużej organizacji. Co przed nami, jeśli chodzi o TPD?
13: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Szmuc.
11: Szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
13: Tak. Od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
11: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Moja, dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana, objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
13: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt. Tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę. No i jest to na pewno ogromne wyzwanie.
11: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
13: Jestem z Legnicy.
11: No tak, bo pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest. Skąd pani jest? Powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest. No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, to dobrze, nie?
13: Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej bardzo dużej organizacji, na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć i stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami. I stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
11: Ja mam 3 córki.
13: O, no to się dobrze składa.
11: Musimy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się mówi, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. Nie ma, to zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
13: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, akademickim liceum ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje do tego. No i też tak się gdzieś tam właśnie potoczyło i ułożyło, że to TPD się w jakiś tam sposób w moim życiu pojawiło i została mi zaproponowana możliwość wejścia do zarządu. No a zarząd zdecydował, że chciałby, żebym stanęła na ich czele.
11: To ja wiem, czy się potoczyło, tak jak pani opowiada, to można odnieść wrażenie, że to nie przypadkiem się potoczyło, że to przede wszystkim jakaś wola tym kierowała, no i że to rzeczywiście zmierzało ku temu. A kiedy pani weszła do zarządu?
13: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
11: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
13: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji. Być może coś pozmieniała. Czy będzie tego dużo, czy nie wiem. Na razie jeszcze trudno mi odpowiedzieć.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Nowa szefowa TPD to była, jeszcze do niej wrócimy, ale teraz Marzena Witek, prodziekan Wydziału Zdrowia i Nauk o Kulturze Fizycznej w Kolegium Widelona Uczelni Państwowej o rekrutacji na Wydział Zdrowia. To jest druga część tej rozmowy, a potem oczywiście wracamy do rozmowy z szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo tam jest sporo tematów do omówienia, skoro to nowy start. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
12: Tak, studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba, realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
11: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
12: Jasne, to jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
11: Nie wypadają z obiegu po prostu.
12: dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach, powiedzmy, szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
11: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach. To znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
12: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ono oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować. I dzięki też takiej możliwości znam studentów, którzy skończyli jeden kierunek i po prostu wybierają kolejny kierunek, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę, bo w tym momencie taki student portfolio ma o wiele szersze, tak? Jest w stanie, jest po prostu osobą bardzo kompleksową, podchodzącą do opieki zdrowotnej.
11: Ja nie wiem, czy tak daleko śledzicie ścieżki kariery swoich studentów, ale czy zdarzyły się też takie sytuacje, że na przykład ktoś, kto studiował na kierunku kosmetologia, założył swój zakład i teraz jest miejscem, gdzie odbywają praktyki kolejni studenci?
12: Często tak się zdarza. Ja, jeżeli chodzi o kosmetologię, na pewno wiem jedno, że też pracują, znaczy studiują u nas osoby, które już pracują, tak? Czyli wykonują zawód kosmetyczki, ale chcą poszerzyć swoje umiejętności i chcą po prostu zdobyć również dyplom, tak? Bo to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o inne kierunki, na przykład, nie wiem, dietetyka, która jest mi bardzo bliska z racji wykonywanego zawodu mojego drugiego, tak, znam studentów, którzy skończyli kierunek, otworzyli gabinety. Sama, kiedy pacjenci pytają mnie, ja nie przyjmuję pacjentów ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ale jeżeli pytają mnie studenci, tylko pacjenci, o to, abym poleciła jakiegoś dietetyka, to zdarza mi się i bardzo chętnie właśnie wskazuję. I o ile na początku miałam takich, no nie wiem, 2-3 osoby, to teraz muszę wybierać, bo coraz więcej osób po prostu takie gabinety zakłada. Tak samo jest oczywiście z fizjoterapią, to jest też bardzo ważny kierunek, właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Społeczeństwo coraz dłużej żyje, tak? No, kolokwialnie mówiąc, starzeje się. Oczywiście my starzejemy się w takiej innej formie, jak to było 20 lat temu, jesteśmy bardziej sprawni, ale niewątpliwie różnego rodzaju dolegliwości i zapotrzebowanie na przykład na usługi, które czynności, które wykonuje fizjoterapeuta, no to zapotrzebowanie rośnie.
11: No tak, bo nie tylko się starość przychodzi do nas później, ale też więcej ćwiczymy. Poza tym jest też kwestia świadomości, że łupać w krzyżu nie musi przez całe życie, że można ten problem załatwić.
12: Jasne, tym bardziej, że naprawdę w trakcie studiów fizjoterapeuci no, zdobywają bardzo kompleksową wiedzę i te umiejętności są bardzo później cenione. To są osoby, które nie tylko tutaj poszerzają właśnie te swoje kompetencje na zajęciach, ale również są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które dodatkowo rozszerzają to spojrzenie, powiedzmy, na zawód i dają takie dodatkowe korzyści po prostu ze studiowania na wydziale.
11: Mam wrażenie, że nasze założenie, że Wydział Nauk wyłoni się z tej naszej rozmowy, zostało spełnione.
12: Ja również mam taką nadzieję, mam nadzieję, ale też wierzę głęboko, że udało mi się, może nie przekonać jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zainteresować słuchaczy naszymi kierunkami, wszystkimi tymi kierunkami, o których mówiłam. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą i w mediach społecznościowych, i bezpośrednio na uczelni, i po prostu na składanie dokumentów w ramach rekrutacji.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
11: Rekrutacja do kolokwium vitro na uczelni państwowej, tutaj na Wydział Zdrowia. A my teraz wracamy do rozmowy z Karoliną Szmuc, czyli nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. No, wszyscy wiedzą, że Kazimierz Pleśniak odszedł, nie ma go już z nami, więc teraz czas na nowe otwarcie i o tym nowym otwarciu też mówimy, o ewentualnych zmianach, o tym, co będzie ciągłe. No i też o samej szefowej oczywiście, bo chciałem bardzo, żeby przedstawić wam jej sylwetkę, żebyście poznali osobę, z którą na pewno będziemy w naszych programach rozmawiali, bo jak wiecie, zawsze jesteśmy, zawsze byliśmy, no i zawsze będziemy oczywiście blisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, bo to bardzo, bardzo ważna organizacja i myślę, że wszyscy zdajecie sobie z tego oczywiście sprawę. No, Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przyda jej się jakiś powiew świeżości.
13: Ja mam dużo pomysłów.
11: Biznesowy zwłaszcza, bo przecież z tego co wiem, te organizacje pozarządowe też zmieniają teraz swój charakter. One są zarządzane coraz częściej w zupełnie inny sposób niż kiedyś, nie tylko w taki społecznikowski, ale trzeba tu i też pewnie pomyśleć i o PR-ze, chociaż tu akurat no, jest dużo nowoczesnych metod.
13: Jest dużo nowoczesnych metod, jest też dużo możliwości, których TPD do tej pory nie wykorzystywało, a ja uważam, że warto by było zbadać to, jak one się by sprawdziły, czy w ogóle jest szansa na to, żeby się sprawdziły, i jeżeli tak, to jak najbardziej z tego korzystać, sięgać po nowe. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wykorzystywać możliwości przede wszystkim, żeby budować dobro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania, i robić jeszcze więcej niż było robione, innych rzeczy na pewno.
11: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
13: Tak, zdecydowanie.
11: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które mają, żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
13: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami, czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
11: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. No, social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom naszym.
13: Zgadza się, i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
11: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
13: Tak. Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
11: No tak, bo jak mówimy na przykład o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi z, nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
13: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
11: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami, funduszami? Czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
13: Takie pomysłów mam dużo. Natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę rękawami z rękawa tymi pomysłami. Co my dzisiaj możemy zrobić tak na 3-4?
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Naszą gościnią jest Karolina Szmuc, nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Mówimy o towarzystwie, mówimy o zmianach, o tym, jakie zmiany oczywiście nowa szefowa wprowadzi, chociaż nie o wszystkich dzisiaj powie, no z oczywistych powodów. Ja też chyba bym nie oczekiwał, żeby pani mi na samym początku sypała w radiu. Przecież najpierw je trzeba przerobić, trzeba je przegadać, trzeba je przygotować, a poza tym trzeba je też trochę przytrzymać dla siebie, żeby nie wyśpiewać wszystkiego w Legnicy.
13: Nie wyśpiewam wszystkiego. Chcę zacząć najpierw od tego, że powołuję sobie wewnątrz organizacji taką sekcję do spraw finansów i projektów.
11: No to już bardzo poważny krok.
13: Po to, żebyśmy mogli właśnie przeanalizować możliwości, jakie mamy z rynku. Przepraszam, żebyśmy mogli zobaczyć po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć, co musimy zrobić, żeby je otrzymać i jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście no nie jest jedynym elementem, bo my, jak wiadomo, utrzymujemy się z różnego rodzaju i dotacji, które dostajemy, i subwencji, i darowizn. No i oczywiście z procentów, które przy rozliczeniu podatku ludzie są tak uprzejmi, że nas przekazują, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i liczymy na to, że będziemy to oczywiście kontynuować. Natomiast chcę sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, no nie pójdziemy krok do przodu. Więc mam świadomość tego, ale już podejmujemy jakieś działania i kroki w tym kierunku, żeby właśnie mocniej pracować nad tym, co możemy jeszcze zrobić w tym roku, jeśli będzie coś możliwe, a na pewno przygotować się inaczej do następnego roku.
11: No, bo potencjał jest ogromny, chociażby na tych kołach. Przecież z tego, co wiem, to tutaj Legnicki okręg to jest najsilniejszy w całym kraju, najliczniejszy, jeśli chodzi o koło.
13: Najliczniejszy, bardzo aktywny i rzeczywiście jest tutaj potencjał, jest dużo możliwości. Będziemy pracowali też właśnie z kołami, jak można ich jeszcze bardziej zaktywizować, co możemy razem zrobić, jakie działania podjąć, w którym kierunku chcemy iść razem, bo chodzi o to, żebyśmy mieli cel i robili to, co chcemy robić razem, a nie każdy osobno. Więc myślę, że będzie dużo, dużo różnych działań, które będziemy podejmować i tylko zachęcam do tego, żeby w tym uczestniczyć, bo to jest najważniejsze, żeby mieć też tą wewnętrzną motywację.
11: Myślę sobie pewnie, że jest i trochę niepokoju i tremy, bo to kupa roboty przed panią. A chłopaki w jakim wieku, jeśli mówimy o tej uwadze, żeby też nie było tak, że praca i TPD skradnie pani uwagę całkiem rodzinie?
13: No moje dzieci są jeszcze taką młodzieżą i trochę dziećmi. Mam 9-latka, 13-latka i 16-latka.
11: To ja mam, żebym nie skłamał, 7-latkę, 12-latkę i 16-latkę.
13: No to bardzo podobnie. No to
11: jest już tyle dobrze, jak jest ta trójeczka, że oni też sobie nawzajem tej uwagi trochę dają. Nie zawsze zdrowej, bo, chociaż nie, zdrowej tak. No, nie, to nie jest zawsze ciepło, ale uwaga jest.
13: Tak, to się zgadza. No, czasem się boksują. No, co, ja przynajmniej ze strony chłopaków, no to wiem, że gdzieś tam te walki się pojawiają, aczkolwiek tak jak patrzę na moje dzieci i na to, co słyszę gdzieś tam z boku, to uważam, że moje dzieci są naprawdę złote w tym, co robią.
11: No to dobrze, myślenie o swoich dzieciach, że są złote, to chyba jest też... Ja myślę, że przez modelowanie, czyli traktujemy ich jakby były złote, ale z drugiej strony też ta wola może gdzieś tam sobie krąży i robi, co ma robić. Mnóstwo dzieci potrzebuje towarzystwa przyjaciół dzieci. To trochę przytłacza czasami, że jest ich tak dużo, że te potrzeby są takie ogromne?
13: Mnie nie przytłacza. Dla mnie to jest bardziej właśnie takie paliwo do działania. Do tego, że te potrzeby są, że wiem, że trzeba iść w tym kierunku, że trzeba wspierać te dzieciaki. Oczywiście to nie są proste sprawy zawsze, są czasem trudne, no ale świat jest tak stworzony. No, my mamy nie tylko to wszystko, co jest łatwe i lekkie, mamy też to, co trzeba rozwiązać, nad czym trzeba się pochylić i poświęcić trochę więcej czasu. Nie wszystko jest zawsze przyjemne, natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby być tam, gdzie nas potrzebują.
11: No dobrze. Ja oczywiście deklaruję ze swojej strony, tak jak w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci byłem regularnie. To była duża wygoda pracować z Kazimierzem Pleśniakiem, że tak jeszcze wspomnę, bo ja przychodziłem, podstawiałem mikrofon, on mi referował długimi minutami, co tam się wszystko dzieje, co się będzie działo. Wszystko było klarownie wyjaśnione. I chociaż czasami zgadywaliśmy się, przyznam szczerze, kulisy odsłonie, że jednak trzeba by wrócić do formuły rozmowy, co zresztą sam Kazimierz Pleśniak zauważał, to owszem, wracaliśmy na chwilę, ale potem znowu szło w to takie referowanie, no bo on to wszystko miał w jednym palcu, wszystko to było jego życie, więc doskonale wiedział, jak to wyjaśnić. My chyba jednak będziemy się trzymali formy rozmowy. Jak pani myśli, jak to będzie?
13: Ja chyba tak bardziej. Lubię rozmawiać z ludźmi. Nie jestem zwolennikiem tyrad i epistoł, w związku z czym wolę, jak to jest gdzieś tam na poziomie rozmowy, także tak. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie mogę powiedzieć o czymś więcej. Myślę, że do prezesa jeszcze mi daleko, żeby mieć wszystko w jednym palcu. No aczkolwiek pracuję na tym, co prezes wypracował, bo właściwie plan, który został na ten rok przygotowany i stworzony, no to jeszcze jest cały czas praca prezesa. Na tym się opieram, to kontynuujemy, z tym idziemy do przodu i działamy, żeby to, co było zaplanowane, się wydarzyło. W związku z czym... kontynuuje dzieło, że tak powiem.
11: Ja tak sobie myślę, że sprawdzimy. Spotkamy się za rok, dwa i zobaczymy, jak nam ta formuła. Może się okaże, że tych treści do przekazania rzeczywiście jest tyle, że relacja między nami schodzi na plan dalszy, a chodzi tylko i wyłącznie o treści. Nie wiadomo, sprawdźmy to.
13: No zobacz. zobaczymy, z miłą chęcią. Ja bardzo chętnie, ja podobno lubię opowiadać historie, więc może jak będę miała ich już więcej, to wtedy przejmę rolę tej osoby mówiącej cały czas. Tak, tak może się wydarzyć.
11: Zresztą forma to sprawa drugorzędna, najważniejsza jest treść. Ja mam wrażenie, że treścią to my te rozmowy będziemy wypychali. Dziękuję serdecznie, miło było poznać i jesteśmy w kontakcie, że tak.
13: Mi również, ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie to wyzwanie, gdyż takiego doświadczenia jak prezes nie mam, natomiast było mi bardzo miło, dziękuję i będzie mi na pewno miło się spotkać gdzieś tam w przyszłości jeszcze.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
11: Tak, a teraz z tematu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przenosimy się na tematy sportowe. Idziemy do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam jest Anna Konopska, która zapowie wydarzenia, które przed nami. Zaczynamy od spływu samoróbek. Bardzo fajnej, bardzo dużej, bardzo ważnej dla Osiru i dla samego miasta imprezy. Chyba tak śmiało, odpowiedzialnie mogę powiedzieć i nikt nie zaprzeczy.
14: 20 czerwca organizujemy już 25. spływ samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek, czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
11: Jak się doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
14: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś inaczej. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
11: Oklaskiwać po prostu, nie?
14: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. Samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później już przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18:00 i cały lipiec i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społecznościowe i stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej, czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią pożyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować. No i jeżeli mamy okres wakacyjny, to festyny. Pierwszy festyn mamy 3 lipca, drugi 7 sierpnia. Są to festyny w piątek o 5, które odbędą się przy terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 20 to w lipcu, natomiast w sierpniu w Międzywalu rzeki Kaczawy. Tak jak już sama nazwa wskazuje, w piątek o piątek, czyli spotykamy się w piątek i startujemy od godziny 17 i tutaj mamy dla wszystkich i dla całych rodzin przygotowane różne konkurencje rekreacyjne, występy na sceny są na scenie, różnego rodzaju pokazy sportowe, czy to będą tańce, boks, siłacze, później też mamy warsztaty z tego, także można też podejść, porozmawiać z instruktorami, zapytać, jeżeli gdzieś tam ktoś nagle zobaczy, że chciałby spróbować, to na pewno tutaj nasi instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo dmuchańce dla dzieci, słodka gastronomia, stoiska z rękodziełami. Także jeżeli macie Państwo czas i ochotę, to serdecznie zapraszamy, żeby w te piątki wygospodarować sobie ten wieczór i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo kończymy około godziny 20, zazwyczaj dyskoteką, więc takie fajne zakończenie też całego tygodnia. No i również już taka nasza tradycja, jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizujemy w okresie wakacyjnym, to spływy kajakowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Także też z doświadczenia wiemy, że tylko nawet nie zdążymy nieraz udostępnić informacji, a już ludzie dzwonią i się zapisują. Także no tutaj zasada chyba kto pierwszy, ten lepszy bardzo mocno obowiązuje. I spływy mamy zaplanowane na 18 lipca i na 22 sierpnia. I też jak tylko już będziemy uruchamiać zapisy, to oczywiście poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, w social mediach, także zachęcamy tutaj do zapisywania się, można zapisywać czy osobiście u nas w biurze, czy telefonicznie, bądź mailowo, także gdzieś tam już patrzcie, żeby Wam nie przeoczył się ten termin i wolny kajak, bo tutaj ze względu na bezpieczeństwo mamy ograniczoną liczbę kajaków. I tak jak mówiłam, a że one się bardzo szybko rozchodzą, to trzeba się troszeczkę śpieszyć. No i już na zakończenie samych wakacji turniej Kowali o srebrne klucze Legnicy. W tym roku tematem przewodnim będzie owad. Jest to praca, którą nasi kowale będą mieli do wykonania w domu. Natomiast tutaj podczas turnieju w rynku, ponieważ turniej jak w latach też już czy to rok temu, czy dwa lata temu odbywał się w rynku, temat będzie dowolny. Kowale mają 3 godziny na wykonanie jakiejś swojej pracy, także tutaj też Państwa, którzy się interesują sztuką kowalską, serdecznie zapraszamy, bo nasi tutaj głównie panowie, chociaż też mamy 2 panie, które przyjeżdżają, chętnie się dzielą tą swoją wiedzą i informacjami, bo to są przepiękne rzeczy, które oni tworzą. Przywożą też tutaj swoje dzieła, które wystawiają, które można pooglądać, można też zakupić te dzieła. A także jak najserdeczniej tutaj zapraszamy i piątek, i sobota. W piątek jesteśmy wieczorem 28 sierpnia, natomiast już w sobotę 29 od samego rana jest kucie do wieczora.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: To przygotował dla nas Osir, a ja teraz zaproszę do Wrocławia na bardzo fajną wystawę. Można się przejechać, można pozwiedzać, chociaż pewnie doskonale Wrocław znacie, ale na tę wystawę naprawdę warto się wybrać. Zapraszam.
15: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule na środkowym pasie. Latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
16: No właśnie, najpierw książka, później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
15: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada. Mhm.
16: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Długo. Jak długo istnieje?
15: Ona została otwarta w 36 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
16: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
15: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
16: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
15: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
16: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
15: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były no, miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
16: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z, au-

0: Mowa jest ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
1: Mhm. A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
0: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście. To jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, że myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
1: Mhm. A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały?
0: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. I poza Ewą Axelrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace, no, grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
1: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
0: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się, no, sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
1: Propaganda, ale pojawia się na przykład też wątek papieru. Proszę opowiedzieć.
0: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier, no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony, no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest. I nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
1: Mhm. Propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
0: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
1: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest no, codzienność.
0: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60., no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku, jest w ogóle wspaniałe zdjęcie.

0: zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zderzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
1: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
0: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
1: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
0: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
1: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
0: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia no, ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
2: Ciekawa wystawa we Wrocławiu, ale nie nią zamykamy dzisiejszy program, a poleceniem dobrej książki ze strony Anny Gontowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo to się dzieje u nas regularnie, że polecamy te książki, a jak zostanie te kilka minut, te dwie, minutka, trzy, no to jest idealna okazja, żeby polecić właśnie dobrą książkę.
3: Książka Juana Carlosa Carrasco, Pułapka toksycznych myśli, o tym, że nasze myśli, to co opowiada nasz mózg, nie zawsze musi być dla nas dobre. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ja także doświadczyłam w pewnym już bardzo postbalzakowskim wieku takiego rodzaju właśnie niechęci do robienia czegokolwiek, a raczej chęci do robienia niczego, żeby nie wstać z tej kanapy. Trzeba się zmobilizować, trzeba się uwolnić od negatywnego głosu w Twojej głowie. My często nie mamy świadomości, że to jest negatywny głos. Nasz mózg jest po prostu leniwy i podpowiada nam najprostsze, konformistyczne rozwiązania, jak się przed tym bronić, albo jak się od tego oderwać. W takiej niezbyt grubej, konkretnej bardzo książeczce dla Państwa. No i oczywiście, jeśli już mówimy o zdrowiu, to ciągle przypominamy, że bardzo ważna jest oś w naszym organizmie, oś mózg-jelita, że jednak te jelita są bardzo ważne, często przez nas zaniedbywane, zalewamy je alkoholem, słodyczami w niektórych przypadkach także. Niektórzy się objadają, traktują te jelita bardzo źle, chociażby fast foodami, a one mają ogromne znaczenie i tutaj nie tylko o tym, jak one są ważne dla nas, ale są również dla tych jelit różnego rodzaju substancje ważne. Między innymi nie wiedziałam, że duże znaczenie dla mitochondriów w naszych komórkach, więc i w komórkach jelitowych ma chociażby melatonina.
2: I to tyle. Anna Gontowska kończy dzisiejszy program Co jest grane w Legnicy, więc skoro koniec, to ja dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. No i oczywiście zapraszam na kolejne programy. Zaproszenie nie może się obyć bez przypomnienia, że jesteśmy od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem w Radiu Złote Przeboje 90 FM. My, czyli program Co jest grane w Legnicy, informator rozrywkowo-kulturalny. Wszystko jasne, wszystko wiadomo. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Zapraszam na naszą audycję, a dzisiaj Anna Gontowska o tym, co w bibliotece niedługo, troszeczkę też w ogóle o sprawach bibliotecznych porozmawiamy. Oprócz tego klasy dronowe w Legnicy, taka ciekawostka. No i jeszcze inne ciekawe tematy, ale zaczynamy szybciutko, bo dużo materiału. Anna Gontowska, co w najbliższym czasie w bibliotece?
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Właściwie co miesiąc biblioteka wychodzi do mieszkańców z bardzo bogatą ofertą zajęć. I to nie tylko siedziba, ta najważniejsza placówka znajdująca się w zabytkowym budynku dawnej Loży Masońskiej, ale jeszcze 12 placówek filii bibliotecznych, które rozmieszczone są w miarę regularnie w całym mieście. I tutaj ogromna praca biblioteki polega na zajęciach przede wszystkim z najmłodszym czytelnikiem. Próbujemy uczyć go korzystania ze wszystkich aspektów kultury, nie tylko czytelnictwa, ale także ze sztuk plastycznych, muzycznych. Zajmujemy się ekologią, zajmujemy się edukacją muzyczną, która jest bardzo mocno zarzucona obecnie w szkołach, szczególnie podstawowych, a w średnich chyba już w ogóle tego też nie ma. Takie zajęcia, które prowadzimy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kończą się właśnie na przełomie maja i czerwca pasowaniem na czytelnika, ekolutka bądź słuchacza biblioteki. Dzieci są bardzo dumne, otrzymują specjalny dyplom, zaproszenie dla siebie i rodziców do biblioteki, jakąś pierwszą książeczkę. I wiele razy już mówiłam, że bardzo chętnie najmłodsi czytelnicy korzystają z naszych zasobów i zaczynamy tą edukację czytelniczą, taką najprostszą już od dzieci w wieku od 2 do 5 lat, takich, no my nazywamy je pampersiakami, bo często rzeczywiście jeszcze zabezpieczone w pieluszki, przychodzą do biblioteki i wiedzą już, co to jest biblioteka, przychodzą do regału, wyciągają książki z regału, z tego najniższego dla dzieci specjalnie przystosowanego i wraz z rodzicami bądź opiekunami uczestniczą bardzo aktywnie w zajęciach, które nie oparte są tylko i wyłącznie o książkę, bo te dzieci nie wytrzymałyby nawet pół godziny czytania książki, ale to są zajęcia plastyczne, malują łapkami, pupami, tańczą, czasami śpiewają, różnego rodzaju działania sensoryczne są podejmowane. Widać, że taka potrzeba, szczególnie wśród młodych, świadomych rodziców, jest bardzo duża, żeby te dzieci korzystały jak najwięcej z dodatkowych działań i dodatkowych bodźców. A naszą dodatkową zaletą jest to, że wszystkie zajęcia w bibliotece, tak samo jak wypożyczanie książek, odbywają się nieodpłatnie. Z dużych działań to szczególnie pragnę uwagę zwrócić na działania ekobiblioteki, bo wydaje mi się, że nasz region miedziowy jest szczególnie ciągle jeszcze mimo wszystko narażony na różnego rodzaju niedogodności związane z zatruwaniem środowiska. I ekobiblioteka już od ponad 10 lat, prawie 15, organizuje maratony ekologiczne i turnieje ekologiczne dla młodszej i starszej młodzieży po to, żeby ten wzrost świadomości wśród nich był wyższy, bo to wydaje nam się, że to przede wszystkim młodzi ludzie wdrażają albo przynajmniej powinni wdrażać przesłania ekologiczne w praktykę, w praktyce sprawdzać to, czego są uczeni i w szkole, i w naszych placówkach. Ostatnio mieliśmy okazję zorganizować dofinansowany przez Fundację Orlen taki cykl warsztatów Slow Fashion, Slow Life, w którym wspólnie razem z młodzieżą uczyliśmy się prawdy o modzie. Bo po pierwsze, wiadomo, że jesteśmy bardzo mocno manipulowani i chodzi o to, żeby co roku kupić nowy ciuch, bo ten już jest niemodny sprzed roku. Po drugie, coraz gorszej jakości kupujemy produkty i coraz droższe, szczególnie ekologicznie, jest wyprodukowanie każdej sztuki odzieży. Tam idą ogromne ilości wody, zatruwa się środowisko, barwniki. Tym bardziej, że Państwo wiecie, gdzie najczęściej wykonywane są te różne sztuki odzieży, gdzie są produkowane. I mieliśmy okazję powiedzieć o tym młodzieży, gdzie nauczyli się oceniania wartości takiej odzieży, żeby nie kupować wszystkiego, co im się tylko w oczy rzuca, żeby można było przerabiać zgodnie z własnymi potrzebami bądź fantazją, żeby ta odzież nieco dłużej służyła. Proszę sobie wyobrazić, że młodzież i uczestnicy także warsztatów terapii zajęciowej, to były takie dwie grupy, które spotkały się dopiero na finale, ale byli zachwyceni takimi możliwościami, które ukazali im prowadzący warsztaty. I ta kolorowa młodzież, szczególnie z 5. liceum w Legnicy imienia Jana Heweliusza, bardzo im dziękuję za bardzo czynny i fantastyczny udział, miała swoje własne pomysły na różne rozmaite przeróbki, na tworzenie czegoś z niczego. To była nie tylko odzież, to była także biżuteria wykonywana przez nich samych. Także tego rodzaju działalnością zajmuje się również biblioteka obecnie, bo to już jest bardzo inny model biblioteki w porównaniu z latami 80. czy początkiem lat 90. Powtórzę po raz kolejny, że uważam, że biblioteki były tymi instytucjami kultury, które pierwsze otworzyły się bardzo na odbiorców i jakby dostrzegły konieczność nowych form pracy, przedstawienia społeczności lokalnej, że już samo wypożyczanie książek to trochę za mało po to, żeby ci ludzie później chcieli przychodzić i te książki rzeczywiście wypożyczać. Biblioteka staje się takim przyjaznym miejscem dla mieszkańców. My teraz wprowadziłyśmy taki eksperyment w soboty, gdzie zauważyłyśmy, że ta frekwencja wypożyczających jest nieco mniejsza. Staramy się takie soboty w bibliotece zapewnić na przykład rodzicom, którzy przychodzą z dziećmi, żeby to nie było tylko właśnie wypożyczanie książki, ale jakieś dodatkowe zajęcia, bądź może jakaś projekcja ciekawego filmu dokumentalnego. To się dopiero rozkręca, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy rodzice mają czas, kiedy czasami tatusiowie są wysyłani na spacer z dziećmi właśnie w sobotę, a nie zawsze jest dobra pogoda, to mam nadzieję, że w końcu trafią do biblioteki i zobaczą, że to bardzo ciekawe i rozwijające twórczo i dla dzieci, i dla opiekunów. Biblioteka stała się przyjaznym miejscem dla ludzi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Bardzo chętnie przychodzą do biblioteki osoby z neuroatypowościami, bo postrzegani jesteśmy jako takie przyjazne miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można, jeśli chce się oczywiście, porozmawiać czasami także o swoich problemach, gdzie nikt nie wytyka palcami. My się szkolimy ustawicznie, jeśli chodzi o obsługę i zajęcia dla osób właśnie neuroróżnorodnych. Chcemy jak najwięcej wiedzieć na ten temat i jak najbardziej być przyjaznymi dla takich właśnie czytelników czy odbiorców działań kulturalnych. Ale przychodzą do nas również osoby niepełnosprawne. Mamy znakomity kontakt z Legnickim Kołem Osób Niewidomych i co miesiąc odbywa się dla nich projekcja filmów z audiodeskrypcją w porozumieniu ze stowarzyszeniem De Facto. To właśnie w chwili zbiorów muzycznych i specjalnych, bo te specjalne zbiory to audiobooki, które kiedyś były właśnie dedykowane tylko osobom niewidomym i niedowidzącym, a w tej chwili cieszą się bardzo dużym powodzeniem także wśród czytających trochę inaczej, bo przy prasowaniu, przy prowadzeniu samochodu albo tym, którzy mają lekkie problemy z czytaniem i często równolegle chcą odsłuchiwać chociażby szkolną lekturę. Mamy bogatą ofertę dla osób nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale także z lekką i niepełnosprawnością intelektualną. Takie zajęcia często się dla nich odbywają w bibliotece, zresztą odbywa swoje próby w naszej siedzibie Nadziejowy Teatrzyk, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Nadzieja. Naprawdę ten kontakt, zresztą już od lat 70. nawiązywany z osobami niepełnosprawnymi, przynosi wielkie korzyści. Oni są bardzo otwarci, bardzo chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju zajęciach i biblioteka kojarzy im się jako miejsce bezpieczne, ciekawe. Czasami nawet można w tej bibliotece pośpiewać, w jakiś inny sposób wyrazić swoje zainteresowania. Przez całe wakacje i w czasie ferii organizujemy zajęcia dla dzieci pozostających w mieście. Zawsze są one bezpłatne i dziękujemy tutaj za dofinansowanie przez gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Dzięki temu te zajęcia są atrakcyjne. Oczywiście staramy się przemycić trochę wiedzy dla dzieci w oparciu właśnie o książki gromadzone w bibliotekach, ale także są to zajęcia plastyczne. Dostają dzieci nagrody za wykazanie się szczególnymi zdolnościami. Drobne nagrody, które zawsze mobilizują i inspirują do dalszych działań. Ten program jest bardzo bogaty i właściwie wszystkie placówki legnickie takie zajęcia prowadzą i myślę, że tutaj mogę Państwa odesłać do szczegółowego programu, który za chwilę ukaże się na stronie biblioteki. Będzie można się zapoznać z ofertą tej swojej najbliższej filii, do której już być może dziecko jest zapisane.
4: To były zapowiedzi bibliotecznych wydarzeń, a teraz może troszeczkę książek, które są do wypożyczenia w Legnickiej Bibliotece, bo przecież to jest istota działalności LBP, o której mówi w naszym programie Anna Gontowska.
5: A ponieważ lato przed nami, coraz cieplej się robi i wakacyjne wyjazdy, to chcę Państwu też kilka książek nieco lżejszych polecić. Między innymi książka, która stała się podobno najlepszym reportażem podróżniczym roku. Książka Ricky Fatland, Żeglarz. Podróż przez utracone Imperium Portugalskie. Portugalia to niewielki kraj z wielkimi ambicjami, bo Imperium Portugalskie istniało najdłużej spośród europejskich potęg kolonialnych. Rozciągało się od Gwinei Bissau do Timoru Wschodniego, od Japonii do Amazonii, począwszy od wypraw Henryka Żeglarza. Autorka nie dość, że sama podróżuje tropami różnego rodzaju odkrywców, podróżników, misjonarzy przez pustynie, oceany, lasy deszczowe, poznaje nowych ludzi, to sporo opowiada nam o historii odkryć geograficznych, ale też o historii ludzi, którzy gdzieś tam w wielką historię byli wplątani. Jest taki bardzo piękny rozdział tej książki zatytułowany Najbardziej samotny człowiek na świecie. Ten najbardziej samotny człowiek na świecie to XVI-wieczny rycerz, który z różnych przyczyn nie walczył wraz ze swoimi współbraćmi Portugalczykami, przeciwstawił im się, przeszedł na stronę wroga w Indiach podczas jednego powstań w Indiach, został później złapany, okrutnie torturowany, stracił nos, prawą rękę, kciuk w lewej, także zostały mu tylko 4 palce. I podczas rejsu, kiedy być może miał wracać do ojczystej Portugalii, uciekł ze statku, wyskoczył ze statku i wylądował na wyspie Świętej Heleny. To była wyspa bezludna całkowicie. Przystawały tam statki, ponieważ miała jedno wielkie dobro w sobie. Mianowicie dobrą, świeżą, czystą, słodką wodę. On uciekł na wyspę Świętej Heleny. Mieszkał tam przez wiele lat. Zmarł tam nawet. Początkowo ukrywał się przed kolejnymi statkami. Później żeglarze przywozili mu ubrania, pomagali w ścięciu tych włosów, którymi zarastał, przekazywali zwierzęta hodowlane, a także nasiona, różnego rodzaju zbóż, warzyw i owoców. I właściwie dzięki niemu Wyspa Świętej Heleny stała się kwitnącym rajem dla podróżników. Został on sprowadzony do Europy, spotkał się z królem portugalskim, został wysłany również do papieża. Nie odnaleziono żadnych zapisków z tych spotkań. W każdym razie zostały mu jego winy względem kraju odpuszczone, ale wrócił na wyspę, nie chciał oglądać już swoich rodaków. Najbardziej samotny człowiek na świecie, który żył na malutkiej wyspie Świętej Heleny, oddalonej o tysiące kilometrów od zamieszkałych stałych lądów.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Anna Gontowska polecała dobre książki. Wrócimy jeszcze do Anny Gontowskiej, żeby powiedziała, co jeszcze na horyzoncie, jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez LBP, ale teraz Dolnośląska. Policja ostrzega. Internetowe oszustwa.
6: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
7: To jest tak, że wydaje się, że znamy podstawowe zasady tej takiej higieny cyfrowej, tego jak się zachowywać w internecie, żeby nie dać się oszukać, ale też przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania i też wykorzystują sztuczną inteligencję, więc chciałam zapytać o to, o jakich nowych sposobach oszustów możemy mówić właśnie w internecie i na co dolnoślązacy powinni być szczególnie uczuleni, może coś, na co wcześniej nie zwracaliśmy uwagi.
6: Sztuczna inteligencja dała nam możliwość korzystania z wielu narzędzi, do których nie mieliśmy dostępu do tej pory. Natomiast z tych narzędzi różnego rodzaju korzystają również przestępcy. I teraz tak, z informacji, które posiadamy, bardzo często jest tak, że AI dało możliwość modyfikacji obrazu albo dźwięku, i mamy tutaj na myśli głos, tak żeby zmodulować głos oszusta, żeby nie był rozpoznawalny i nie był utożsamiany konkretnie z tą osobą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwami, w których rzeczywiście ta twarz bądź wizerunek jest potrzebny, oszuści modyfikują wizerunek tak, żeby się upodobnić do jakiejś osoby znanej, bo w ich odczuciu budzi to zaufanie. Jakby takim nowym trendem, który występuje od pewnego czasu, jest oszustwo na platformę streamingową. Bardzo często jest też tak, że oszustwo to poprzedzone jest stosownym mailem albo SMS-em o informacji, że twoja subskrypcja z jakiegoś powodu wygasa. Bardzo często też jest tak, że po krótkim czasie, kilkunastu minutach, czasami kilku godzinach, dzwoni operator danej sieci, potwierdza fakt wysłania wiadomości SMS czy mail i wciąga w nas rozmowę. No i tutaj właśnie te nowoczesne narzędzia, technologie są potrzebne do tego, żeby chociażby podczas rozmowy telefonicznej zmodyfikować, zmodulować głos tak, żeby w procesie ewentualnego przypisywania winy po zatrzymaniu taka osoba mogła powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że to przecież nie mój głos, to nie byłem ja. Oczywiście rozmowę...
7: No ale przepraszam, policja też wie, że AI istnieje.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego jest tutaj taka sytuacja, że oszuści świadomie, z premedytacją to robią. Niemniej jednak w toku wykonywanych czynności procesowych mamy możliwość wyłuskania tego głosu i, że tak powiem, dotarcia do pierwotnego głosu. Niemniej jednak korzystamy z innych narzędzi, które pozwalają nam przypisać winę konkretnie tej osobie. Schemat działania tego oszustwa, jak już wcześniej powiedziałem, jest następujący. Początkowo mail bądź SMS o treści kończącej się subskrypcji, zaraz informacja telefoniczna, łączenie się z biurem obsługi klienta, oczywiście ten proces chwilkę trwa i rozmówca jest wciągany w swojego rodzaju grę prowadzoną przez oszusta. Ta gra ma na celu przede wszystkim wyciągnięcie, jak zwykle w tego typu oszustwach, danych osobowych, loginów i haseł. W niektórych przypadkach nawet loginów i haseł do naszych kont. Wszystko po to, żeby posłużyć się danymi osobowymi do popełniania kolejnych oszustw albo, mając login i hasło do konta internetowego, konta bankowego, wejść na to konto i dokonać stosownych transakcji. wszystko po to, aby wyciągnąć z naszego konta pieniądze.
4: Trochę spraw kryminalnych i wracamy do biblioteki, żeby dowiedzieć się, co w najbliższym czasie, co interesującego, co ważnego się dzieje i troszkę pogadać też w ogóle o sprawach bibliotecznych najróżniejszych.
5: Oczywiście biblioteka to również spotkania nie tylko z pisarzami, ale także z twórcami kultury chociażby. I tak w czerwcu, już 18 czerwca zapraszam na spotkanie z Waldemarem Krzystkiem, no człowiekiem legendą, pochodzącym, właśnie tak, nie pochodzącym, bo nie urodził się w Legnicy, ale właśnie wychował się i uczył się od podstawowej szkoły w Legnicy, więc może trochę jednak pochodzącym z Legnicy, genialnym reżyserem, 80 milionów, Mała Moskwa, W zawieszeniu, wspaniałe filmy, które zresztą też często dzieją się, przynajmniej w części w Legnicy, były też w Legnicy realizowane. To będzie taka trochę nostalgiczna podróż, przypuszczam, że od dzieciństwa do obecnych planów reżysera. To spotkanie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki. No właśnie, to jest też jeden z dowodów na to, że z bardzo wieloma stowarzyszeniami biblioteka współpracuje, daje im przestrzeń do realizacji różnego rodzaju zamierzeń. Wiadomo, że żadne spotkanie nie może obejść się bez naszego wsparcia i współudziału. Zapraszam również na spotkanie w czerwcowe z Joanną Jaks. Znakomita autorka książek historycznych. Tym razem mam nadzieję, że poprowadzi nas przede wszystkim przez swoje najnowsze dzieło, trylogię wołyńską i dalsze losy ludzi, którzy z Wołynia przyjechali do na Dolny Śląsk, między innymi do Wrocławia. I w bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie historyczna książka ukazuje tą panoramę miasta i być może miasta Dolnego Śląska na tak zwanych ziemiach odzyskanych, w jaki sposób ludzie próbowali poradzić sobie z życiem, a w jaki sposób władza ludowa im tego nie ułatwiała. Joanna jak stwierdzi, że w powieściach nie ma przypadków. Rzeczywiście wszystkie jej książki związane są z bardzo dobrym researchem, poszukiwaniami bibliograficznymi, źródłowymi, a dodatkowo często również bohaterowie literaccy noszą w sobie dużą dozę biografii różnych osób znanych autorce. Oczywiście bardzo dużo działań związanych z czytaniem dzieciom, bo cały czas uczestniczymy w programie Cała Polska czyta dzieciom. Organizujemy zajęcia w ramach Biblioteki Przyjaznej Maluchom. Bardzo proszę, zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej. Ach, jeszcze nie powiedziałam, z ekologicznych takich działań. Bardzo ciekawy quest zorganizowaliśmy i on jest dostępny właściwie przez cały rok na stronie biblioteki, bądź można się z nim zapoznać w ekobibliotece. Uczestnicy questu przechodzą przez park miejski, zapoznając się z najciekawszymi gatunkami przyrody, roślin, zwierząt, z różnymi ciekawostkami związanymi z historią parku. I później otrzymują pieczątkę w ekobibliotece bądź małą, drobną nagrodę, jeżeli to w danym czasie jest możliwe. Cieszy się on dużą popularnością, bo tak naprawdę otwiera Park Legnicki, bardzo piękny i rzeczywiście zabytkowy ludziom, bo bardzo niewielu Legniczan, a cóż dopiero przyjezdnych, wie cokolwiek o historii tego parku i o fascynującej liczbie gatunków, także takich nieco egzotycznych, jak chociażby miłożąb japoński, które w tym parku się znajdują. Ten quest znajduje się także na ogólnopolskiej stronie questów. Zapraszam Państwa do zwiedzania także przyrody legnickiej. Dobrze, a teraz możemy dalej. Czekam na pytanie.
4: Mam. No. To od razu. To ja się ujawnię, Pani Aniu, bo zazwyczaj się nie ujawniam. Tak pięknie Pani opowiada o książkach, że moje ujawnianie nie ma żadnego sensu, a mogłoby mieć nawet destrukcyjny wpływ na ten piękny proces. Ale znamy się już tyle lat, że chyba mogę pokusić się o zadanie po raz wtóry pytania o czytelnictwo. Mam wrażenie, że pytałem no ładnych parę lat temu o to. No i teraz bym chciał zapytać, czy przez te parę lat, załóżmy, że to było 6-7, cokolwiek się zmieniło, cokolwiek drgnęło. Czy na przykład te wasze działania edukacyjne skierowane wobec tych najmłodszych, co to kiedyś byli pampersiakami chociażby nawet, a teraz już gdzieś ta podstawówka im się tam przytrafiła, czy oni przychodzą?
5: Przychodzą, ale trochę później, bo jak już zaczynają studiować, to najczęściej wyjeżdżają z Legnicy albo zainteresowani są no jednak całkiem inną lekturą. Kiedy pracują, mają dzieci, tworzą rodziny, zakładają rodziny, to też jednak tak w wieku tym takim rozwojowym nieco mniej mamy czytelników. Wracają do nas w okolicach 50-tki. Oczywiście nie mówię, że nie ma w ogóle czytelników w wieku 20, 30 i 40 lat, ale wracają do nas w wieku 50 i 60 lat. Także mamy dwie największe grupy czytelnicze, to właśnie dzieci i młodzież. Ze skazaniem na dzieci i właśnie osoby w wieku już przedemerytalnym i emerytalnym, które mają czas na czytanie książek po prostu. A oprócz tego to są też tacy, którzy nigdy nie stracili kontaktu z biblioteką i ta książka zawsze była dla nich bardzo ważna i niezbędna. I bez względu na przypisywanie do jakiejkolwiek grupy wiekowej zawsze z biblioteki oferty korzystali. Ja powiem coś jeszcze. Był taki moment, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, był taki moment, kiedy ta książka była dla nas relatywnie tania i bardzo wiele osób kupowało książki prywatnie. Czytało je w domach, czasami oddawało później do biblioteki. Wydaje mi się, że książka podrożała i w ogóle życie nam bardzo mocno, koszty życia podrożały. I w tym momencie, jak książka w księgarniach jest droższa, to więcej osób też zaczyna przychodzić do biblioteki. Myślę, że wydaje mi się, że za chwilę może taki nie bardzo znaczący wzrost, ale jednak odnotujemy. Bo jeśli chodzi o czytelnictwo w ogóle w Polsce, nawet czytając to, co opisuje w swoich sprawozdaniach Biblioteka Narodowa, to jakiś niewielki wzrost się odnotowuje po bardzo wielu latach spadku. My też odnotowujemy w niektórych filiach wzrosty, w innych to są dosłownie kilkuosobowe spadki, ale takie też są. Związane też jest to z niżem demograficznym i z tym, że moje miasto ukochane się wyludnia. Jeszcze niedawno mieliśmy ponad 90 tysięcy mieszkańców, w tej chwili już 89 tysięcy 900 iluś, więc to też ma wpływ oczywiście na czytelnictwo w bibliotece, ale ja opowiadałam już Państwu o tej mojej teorii, że często ludzie przychodzą po gotowy produkt, to znaczy te działania dla pampersiaków, te zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, sesje popularno-naukowe, bardzo dużo zajęć odbywa się związanych z historią Legnicy, przychodzą do nas historycy, regionaliści i opowiadają o historii miasta, czy ludzi z nim związanych. Cieszą się bardzo dużą popularnością i proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku, w 2025 roku, pobiłyśmy własny rekord frekwencji na tak zwanych imprezach bibliotecznych, szeroko pojętych. Ostatnio było chyba około 45 tysięcy odwiedzających biblioteki w celu właśnie skorzystania z jakichkolwiek zajęć, a w ubiegłym roku było 68. Jeżeli przyjmiemy, że...
8: To duża zmiana.
5: Tak, bardzo duża zmiana. Ja zaraz ją też wytłumaczę, bo pozyskaliśmy fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program, który nazywał się Literacki Dolny Śląsk. I organizowaliśmy spotkania z autorami i większość z nich wyraziła zgodę, to są tacy trochę mniej znani autorzy, nie tacy bardzo zapoznani, żeby te spotkania były transmitowane poprzez internet na Facebooku. To tam wydatnie zwiększyło ilość odbiorców, bo o około 13 tysięcy osób. Ale jeżeli odejmiemy od tych 68 13, to właśnie też te 45 tysięcy to jest bardzo duża liczba, którą, powiem bardzo brzydko i kolokwialnie, przerobiliśmy w naszych placówkach, ale proszę pamiętać, że my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Państwo do nas przychodzicie i z dziećmi, ale to zawsze za tym się kryje bardzo solidne przygotowanie i duża praca po to, żeby później z wielką wygodą i przyjemnością i stworzyć, by mogli Państwo zobaczyć stworzone przez nas ciekawe zajęcia, bo tak naprawdę my bardzo rzadko wynajmujemy kogokolwiek do prowadzenia zajęć. Robimy to sami, więc musimy napisać scenariusz, musimy się przygotować, musimy napisać książkę, musimy pojechać po materiały do tych zajęć, jeżeli to są jakieś związane z plastycznymi zajęcia. I za to bardzo dziękuję bibliotekarzom. Myślę, że nie tylko Legnickim. Ja mogę podziękować Legnickim, ale tak w tej chwili wygląda praca w bibliotekach.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, a ja na początku programu mówiłem, że będziemy mówili o dronach, że powiemy o klasach dronowych, czyli o edukacji, jeśli chodzi o sterowanie dronami. No i co? I przed nami ogólna rozmowa na temat zapotrzebowań przedsiębiorców na Dolnym Śląsku na drony, ale w kontekście oczywiście tego, że my jesteśmy tutaj w Legnicy pionierem, jeśli chodzi o edukację dronową, bo w Wojskowej Szkole Średniej im. Zawiszy Czarnego w Legnicy funkcjonuje klasa operatorów i technologii dronów. Pierwsza taka klasa w Polsce, no to chyba warto w tym kontekście przedstawić tutaj przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Zapraszam serdecznie, bardzo ciekawy temat. Joanna Struteńska nagrywała.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
8: Mariusz Szabrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
7: Rzeczywiście przedsiębiorcy potrzebują dronów w swoich biznesach na Dolnym Śląsku?
8: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda, i dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda, czy przez wskaźniki, tak, a dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda, no i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda, i jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
7: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
8: No, wszystkie branże też możemy powiedzieć związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe. Tak, jesteśmy przygotowani, Straż Graniczna, Policja, prawda, czy różnego rodzaju inne służby, też takie jak Inspekcja Transportu Drogowego, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o to kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
7: Właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym.
9: Tak.
7: Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
8: W tej chwili to jeszcze jest rozproszone. My w naszej strategii, bo tak naprawdę, to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych. I w naszej strategii chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, i informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak według swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Klasy dronowe na Dolnym Śląsku. Klasy dronowe, klasa dronowa w Legnicy już od roku w szkole średniej imienia Zawiszy Czarnego w Legnicy funkcjonuje taka klasa. Klasa operatorów i technologii dronów, więc mamy się czym pochwalić. A teraz co? A teraz wracamy do tematów kulturalno-rozrywkowych. Wracamy do Anny Gontowskiej, dyrektorki Legnickiej Biblioteki Publicznej, która troszeczkę książek nam dzisiaj poleciła, troszkę mówiła o tym, co w najbliższym czasie, jeśli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia. A teraz problemowo, bo my tutaj polecamy dobre książki i mówimy o tym, jakie to są książki, jak Anna Gontowska próbuje dzielić te recenzje, czyli na te poważniejsze i na te bardziej rozrywkowe, a jak faktycznie się wypożycza w Legnickiej Bibliotece też z podziałem na te poważniejsze i rozrywkowe.
10: I jak pani na antenie poleca książki, to ta paleta jest zawsze dosyć szeroka, ale jak tak obserwuję od wielu lat, to tak 3/4 to jest ta taka literatura tak zwana ambitna, czyli ta taka nieco trudniejsza, 1/4 to taka literatura rozrywkowa. A czy te proporcje wypożyczeń układają się, czy udało się pani przez lata wywalczyć, żeby te proporcje układały się chociaż odrobinę, chociaż trochę zmierzały w tę stronę?
5: A, to jest moja podstępna działalność, bo proporcje są całkiem inne. Czytający poszukują lektury łatwej, lekkiej, przyjemnej. Nie znaczy, że gorszej. I dla mnie moje kierowniczki, które są w Komisji Doboru Księgozbioru i kierowniczka działu gromadzenia i opracowania zbiorów, to już wiedzą, że kiedy przychodzą do nas z listą książek do zakupu, tak zwanych kontynuacji, to ja zgrzytam zębami, bo mam już 13. książkę w cyklu, która jest coraz słabsza zresztą i mi się to bardzo nie podoba, ale jeżeli jest zapotrzebowanie czytelników, to oczywiście taką książkę kupujemy, z tym, że bardzo starannie sprawdzamy, czy ta książka kolejna rzeczywiście ma dalej, cieszy się takim dalej popytem, jak te pierwsze tomy, bo rzeczywiście bywa bardzo często tak, że te książki są słabsze i zauważają to także nasi czytelnicy. I te książki już potem mają o wiele mniejsze wypożyczenia, więc po prostu jesteśmy w stanie zrezygnować z takich kontynuacji, z czego ja się cieszę. Natomiast do naszych audycji to ja wybieram książki, o których jest mi łatwiej powiedzieć, takie, którymi ja się interesuję. No bo cóż można powiedzieć o takim zwykłym czytadle? Jeżeli to jest taki bardzo prosty romans, no to nie mogę spoilerować. Więc tylko Państwo pewnie zauważyliście po długości moich opowieści, że jak jest książka troszkę bardziej skomplikowana, to łatwiej mi się o niej Państwu opowiada. A kiedy jest taka bardzo prościutka, ale wiem, że jest to autor czy autorka bardzo poczytny, bardzo poszukiwany i wypada powiedzieć, że mamy po prostu tę książkę w zbiorach, to przynajmniej staram się jakieś jedno zdanie na temat tej książki powiedzieć. Kiedy opowiadamy o książkach, to wydaje się Państwu pewnie, że tych książek jest bardzo dużo, nowości jest bardzo dużo w bibliotece. A my ciągle cierpimy na niedosyt nowości. I to nie tylko jest związane z tym, że książek ukazuje się bardzo dużo. Każdy pisze książki, tak? Nie każdy je czyta.
10: Jest więcej osób, które chcą pisać, niż tych, które chcą czytać chyba.
5: No jeszcze to nie jest prawda, ale tak czasami to rzeczywiście się wydaje. Natomiast no tutaj muszę powiedzieć trochę gorzko, że Narodowy Program skierowany do bibliotek, zakup nowości do bibliotek publicznych, którego fundusze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prowadzony jest przez Bibliotekę Narodową, zawsze był trudny, bo w ostatnich latach musieliśmy 70 bądź 80 nawet procent wkładu własnego wykazywać, żeby pozyskać te pozostałe 20. Czyli jak jeszcze w ubiegłym roku pozyskaliśmy około 53 tysięcy, mówię w tej chwili z głowy, musieliśmy mieć wkładu własnego, czyli zakupić z własnego budżetu 150 tysięcy, za 150 tysięcy złotych książek. To było dla nas bardzo trudne do zrealizowania. To w tym roku okazało się, że budżet ogólnopolski na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, a to nie tylko książki w formie papierowej, z 34 milionów został okrojony do 10. I wiemy, mamy już taką wiedzę, bo to darczyńca jakby tutaj określa kwotę przyznaną i kwotę, która jest wymagana naszego wkładu własnego, że otrzymamy 20 tysięcy złotych na cały rok, na wszystkie placówki legnickie. Ja wiem, że jak są problemy z budżetem państwa, to najpierw w kulturze się szuka oszczędności. A kultura to jest bardzo niewymierne dobro i cała moim zdaniem struktura nie tylko fizyczna, ale intelektualna społeczeństwa zależy jednak od tych, którzy też czytają i edukują się ustawicznie, a o tym się często zapomina, tego się nie da wymierzyć, ale to jest bardzo ważne. Żałuję, że nie mamy takich programów, które byłyby stabilne i dawały jednak większą możliwość finansowania tych zakupów przez państwo. Jesteśmy postrzegani, Legnica jest postrzegana jako bogate miasto najczęściej, kiedy my piszemy wnioski, piszemy co roku do takiego programu zakup komputerów do bibliotek, zatytułowany jest zresztą Kraszewski. Zawsze otrzymujemy odpowiedź odmowną, bo Legnica jest bogatym miastem. To się nie przekłada wcale na dofinansowanie kultury, mimo że ostatnie lata, muszę przyznać, były takie bardziej stabilne dla nas, ale oczywiście tych książek chcielibyśmy mieć dla Państwa w ofercie o wiele więcej i żebyście Państwo nie musieli zapisywać się na jakiś przebój literacki, bo tak też czasami bywa, że jest kolejka osób, które chcą przeczytać jak najszybciej ten najnowszy kryminał poczytnego autora, czy jakiś dobry romans, czy jakąś inną książkę. Także my stoimy bardzo mocno przed różnego rodzaju wyborami, stąd chociażby też książki elektroniczne w bibliotekach. Chcemy, żeby Państwo mieli możliwość w podróży, czy w ogóle, jeśli pozwolicie korzystania z tabletów czy z ekranów szeroko pojętych, też żebyście mieli możliwość takich książek wypożyczenia w bibliotece. Jest taki program również e-booki na Dolnym Śląsku. Bardzo dobry program, gdzie są właśnie książki raczej popularno-naukowe oferowane dla Państwa. Pamiętajcie, że to jeśli nie znajdziecie czegoś na półce, to my będziemy się starali albo ściągnąć razem w miarach, będziemy starali się ściągnąć w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, bądź właśnie czasami poprzez te e-booki znajdziecie Państwo w zasobie bibliotek.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
10: To była Anna Gontowska, a teraz wracamy do rozmowy ze starszym aspirantem Łukaszem Poremskim z Dolnośląskiej Policji, który ostrzega przed oszustwami internetowymi różnorakimi. Joanna Strutyńska o te oszustwa pyta.
7: Czytam na Państwa stronie też o takiej metodzie na zdalny pulpit. Co to jest?
6: Tak, ta metoda już jest znana co najmniej od kilku lat. Wcześniej ona była określana jako AnyDesk, przetłumaczona na polski jako zdalny pulpit. Ta metoda polega właśnie na tym, żeby poprzez wciągnięcie w rozmowę, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszego rozmówcę, wzbudzić u niego przekonanie o zagrożeniu pieniędzy zdeponowanych na koncie i potrzebie natychmiastowego zainstalowania na naszym urządzeniu wyposażonym w internet, i mamy tutaj na myśli telefon komórkowy, tablet albo komputer, w oprogramowanie, oczywiście tutaj mamy w cudzysłowie, bierzemy to oprogramowanie, które ma na celu chronienie naszego konta. Oszust wysyła link do tego programu, w zasadzie do strony, która zabiera ten program. Ten program montujemy na swoim urządzeniu wyposażonym w internet i ta instalacja tego programu ma zabezpieczyć nasz komputer. A to jest nic innego jak wprowadzenie do naszego urządzenia tak zwanego konia trojańskiego, kiedyś to się nazywało, do tego, żeby zainfekować nasz komputer, pobrać loginy i hasła i tak naprawdę bez naszej wiedzy taka osoba może przejść w posiadanie danych zdeponowanych na komputerze albo na urządzeniu wyposażonym w internet i dostać się do naszego konta za pośrednictwem loginów i haseł zapisanych w pamięci tego komputera.
7: Mhm. Oprogramowanie, które ma chronić nasze oszczędności, brzmi bardzo podejrzanie. Ludzie się na to nabierają?
6: No niestety cały czas zdarzają się przypadki, w których osoby się nabierają. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których oszust tak modyfikuje rozmowę, że poprzez między innymi wprowadzanie swojego rodzaju zakłopotania albo presji czasu, to jest bardzo ważny element, wywołuje swojego rodzaju strach u tego rozmówcy, który bardzo często jak po sznurku wykonuje poszczególne czynności, które poleca dany oszust. I mamy tutaj do czynienia z oszustwami od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
7: Strach, presja czasu to coś, na co Państwo uczulają, żeby już się zapaliła czerwona lampka, że coś jest podejrzanego, że ktoś na nas tak naciska.
6: Tak, oczywiście. Bardzo często jest też tak, że jeżeli jest jakaś awaria systemu komputerowego, bankowego, najczęściej ona jest poprzedzona różnego rodzaju kampanią informacyjną w mediach albo w radiu. Bardzo często jest też tak, że na różnego rodzaju stronach internetowych taka informacja jest w gazetach bądź na platformach wiarygodnych. Są takie informacje.
7: Że będzie awaria?
6: Że jest lub będzie taka awaria, albo na przykład w moim przypadku dostaję SMS-a na przykład od swojego banku, że w dniu tym i tym, w godzinach tych będzie problem z płatnością na przykład Blika.
7: Tak? Prace serwisowe.
6: I wtedy mam informację taką potwierdzoną z pewnego źródła, że coś takiego będzie miało miejsce, natomiast jeżeli ja mam niepewność bądź wątpliwość, czy rzeczywiście jest to SMS wygenerowany z prawdziwego źródła i rzeczywiście zawiera prawdziwą informację, dzwonię do swojego banku i upewniam się rzeczywiście w rozmowie z pracownikiem banku, czy coś takiego rzeczywiście będzie miało miejsce. Oczywiście czasami też jest taka sytuacja, że różnego rodzaju fejkowe informacje mogą wtrafić do sieci i mogą być nieświadomie udostępniane przez różnego rodzaju platformy. Na to nie mamy wpływu, dlatego tym bardziej powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli dzwoni do nas konsultant z informacją, że w tym momencie nasze pieniądze są zagrożone, zawsze mamy możliwość rozłączyć się, zadzwonić jeszcze raz my sami na infolinię naszego banku albo bezpośrednio do banku, w którym mamy zdeponowaną jakąś kwotę pieniędzy, upewnienie się, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z pracownikiem tego banku. Bardzo często jest tak, że takie proste rzeczy mogą uchronić oszczędności naszego życia.
7: Wróćmy jeszcze do tego, jak pomaga niestety oszustom sztuczna inteligencja, to znaczy do tego generowania audio i generowania obrazu. Tutaj rozumiem, że też kwestią są sztuczne profile.

0: przypominający swojego wnuczka, w którym można się, że tak powiem, posłużyć również w niecnych celach. Tak więc tutaj nie mamy jednego schematu, który mógłbym przedstawić, bo schemat jest taki, że rozmowa jest płynna w zależności od tego, kto jest rozmówcą, w jakim wieku jest rozmówca, albo w jakim stanie psychofizycznym ten rozmówca się w chwili rozmowy znajduje.
1: Mhm. Czyli tutaj w tym przypadku przywołanym mówimy o oszustwie na pracownika banku, tak? Że ktoś...
0: Tak, bardzo często jest też tak, to jest taki klasyczny punkt wyjścia, który moglibyśmy posłużyć jako przykład, oszustwo na pracownika banku, na prokuratora, na policjanta. Sami doskonale wiemy, na czym może polegać takie oszustwo i na czym polega schemat. Jest poprzedzony telefonem pani bądź pana, pieniądze są zagrożone, z tej strony pracownik banku, imię i nazwisko tutaj pada, jak i również nazwa tego banku. Później rozmowa idzie jak po sznurku. Analogiczna sytuacja w przypadku oszustw na prokuratora bądź na policjanta. Pani wnuk, wnuczka, syn, córka popełnił poważne przestępstwo, przyjechał kogoś ze skutkiem śmiertelnym, doszło do wypadku, za chwileczkę pójdzie do więzienia, natomiast żeby uniknąć kary więzienia, proszę o udostępnienie możliwości dojścia do państwa konta bankowego albo wprost wydać pieniądze. I żeby uprawdopodobnić taką rozmowę, bardzo często jest tak, że swojej niewiedzy, szczególnie seniorzy, natomiast nie zawsze, mówią, że tak, posiadają, mają jakieś oszczędności życia w swoim miejscu zamieszkania i akurat nie było tak, że dwa dni wcześniej wnuk bądź wnuczka wyjechali w podróż służbową i to jest już informacja dla przestępcy, żeby bardzo szybko na prędce wygenerować w głos AI, albo posiadając taki głos w swojej bazie danych, bo nie łudźmy się, przestępcy też szykują się do tego typu niecnych procederów, puścić w tle rozmowę głos młodego mężczyzny, który prosi z drugiego planu babcię o udostępnienie tych pieniędzy. Wszystko to wpływa na uwiarygodnienie rozmówcy.
1: No właśnie, bo z tego, co pan opowiada, to ja rozumiem, że przestępcy robią wcześniej jakby tak zwany research. I czy to są jednak rzeczy bazujące na wiadomościach z internetu, czy trochę na ślepym trafie w trakcie na przykład rozmowy telefonicznej, że oceniają ten stan psychofizyczny, czy wyciągają jakieś informacje o nas, nie mając wcześniej w ogóle takiej wiedzy, czy jednak jakiś taki... wcześniej sprawdzają jakoś to, wypytując czy rozglądając się w naszym miejscu zamieszkania.
0: Każdy z przestępców ma swój schemat działania. Mamy do czynienia z przestępcami, którzy działają na chybił trafił. Co wyjdzie, to wyjdzie. Bierzemy książkę telefoniczną, dzwonimy do takich osób, szczególnie starszych w podeszłym wieku, którzy kiedyś kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat temu zadeklarowali się do tego, żeby posiadać telefon stacjonarny, który trzymają do tej pory. I to jest wskazówka, że jeżeli ktoś dalej istnieje w tej książce telefonicznej, musi być seniorem, musi być osobą w podeszłym wieku, tak więc pierwsze kroki kierujemy do nich, a czasami zdarza się grupa przestępców, która modyfikuje swój schemat działania w zależności od tego, z kim prowadzi rozmowę, o czym świadczą nasze statystyki, ponieważ ofiarą oszustów padają osoby nastoletnie, ale pełnoletnie, które posiadają już konta bankowe, jak i również seniorzy. I tutaj, że tak powiem, no spektrum działania jest bardzo duże, dlatego ciężko jest nam wskazać czasem schemat działania oszustów. Możemy wskazać ogólnikowe informacje, które mogą być przestrogą, niemniej jednak nie mamy jednego schematu działania, którym moglibyśmy, że tak powiem, wyłożyć naszym słuchaczom, widzom konkretne informacje. Po prostu musimy być czujni i stosować podczas rozmowy przede wszystkim z osobami nieznajomymi pewną dozę niepewności i zawsze z tyłu głowy mieć informację, że może być to oszust. Za każdym razem, kiedy mamy niepewność, że może być to oszustwo, po prostu rozłączmy.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Oszustwa internetowe w oczach Policji Dolnośląskiej, no i w naszych głowach. Musimy pamiętać o tym, że są takie zagrożenia, żeby po prostu nie dać się oszukać. Na pewno nie oszukają was w Legnickiej Bibliotece, jeśli przyjdziecie wypożyczyć jakąś dobrą książkę, bo polecam wam na pewno coś wartościowego. Anna Gontowska u nas w programach, szefowa Legnickiej Biblioteki, zazwyczaj poleca książki i na sam koniec naszego programu właśnie taka króciutka polecajka.
4: Kolejna książka to książka, gdzie rosną cedry, zapiski z wędrówki przez Japonię, bo to taki czas wędrowania. Tym autorem jest Craig Mood, który wyrusza prastarym szlakiem ku

0: Manokodo na Półwyspie Kii właśnie wędruje przez cedrowe lasy i to jest taka bardzo nostalgiczna i poetycka podróż wraz z przyjacielem, który już nie żyje. Często mamy takich towarzyszy podróży czy naszego życia, którzy są bądź wyimaginowani, bądź są to przyjaciele z dzieciństwa czy z młodości, którzy już z nami nie, na tej ziemi nie są i przyłapujemy się na tym, że z nimi rozmawiamy. Tutaj Amerykanin konfrontuje się z mieszkańcami Półwyspu, którzy wiodą jeszcze bardzo tradycyjne życie. To nie są te nowoczesne miasta Japonii. To są najczęściej starzy ludzie, którzy pamiętają jeszcze II wojnę światową i bardzo ciekawa jest ta konfrontacja człowieka, który przybył z kraju, który zrzucał bomby do ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Nie ma tutaj mowy o winie i karze, ale jest po prostu mowa o zwykłej ludzkiej egzystencji, o utracie, o małych, codziennych przyjemnościach. Bardzo ciekawa książka Rogera Paula Drua, Alicja w krainie idei. Jak znaleźć to jedno najważniejsze zdanie, które zostanie z nami na zawsze? Oczywiście Alicja to nie jest przypadkowy wybór. Pamiętacie Państwo Alicję w Krainie Czarów? Tym razem Alicja już dorosła i odbywa podróż w krainę idei. To bardzo ciekawy zabieg literacki, bo dorosła dziewczyna ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami, które tak chętnie używają młodzi ludzie, czyli słuchawki, iPody, tablety, telefony, wyrusza w podróż do krainy idei i ma okazję posłuchać największych filozofów naszej cywilizacji, zadać im pytania, bo ta dziewczyna o dziwo ma wielką świadomość tego, co dzieje się na świecie. Wojen, niedoskonałości, nierówności życia. Chce znaleźć odpowiedź, w jaki sposób świat może stać się lepszym, a towarzyszy jej kangur, uwaga, kangur bibliotekarz, który również jest bardzo mądry i również podpowiada dziewczynie, jak widziano świat w czasie historii rozwijającego się przemysłu, rolnictwa. Opowiada o dawnych filozofach, o ludziach, którzy mieli wpływ na powstanie nowej cywilizacji. Bardzo ciekawa książka, bardzo przystępnie napisana. Te wywody historyczne, wywody filozoficzne, myślę, że są do przyjęcia już na poziomie ostatnich klas szkoły podstawowej i wyżej, ale również bardzo ciekawa książka dla dorosłego czytelnika.
1: To była Anna Gontowska z Legnickiej Biblioteki Publicznej, szefowa Legnickiej Biblioteki Publicznej, Legnicka Biblioteka Publiczna. Zajęła dzisiaj większość naszego programu, ale mówiliśmy też o oszustwach internetowych, też o klasie dronowej. I tak nam minął, mam nadzieję, razem ten program, że mam nadzieję, że jesteśmy jeszcze na samym końcu, żebym się mógł pożegnać. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, gdzie szukać pracy sezonowej.
1: Sprawdzimy, które branże potrzebują teraz rąk do pracy.
0: I przyjrzymy się aktualnym stawkom.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.